Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maja Chwalińska z życiowym sukcesem zagra w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach, druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces Polki w karierze.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Pięknie.

Powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: Jak to chyba? Nie macie?
1: Nie mamy.
0: To ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to.

na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek Ewangelista ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak

0: wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako naoczny świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19:00 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci właśnie, młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół Mszy Świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19:00 rozpoczynamy. Przez 1,5 godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy, godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas i krótka adoracja.

błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie Gieniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów

uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi i wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrowaś Mario, Jezus, mówię wam jak na pielgrzymce w Częstochowie, ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo, Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę, pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkuj wjechali my chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szczuniu klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukałem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej. Z jakich jeszcze? Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześć Szkuj? Jezus, nie ma nikogo, jest. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC, nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie

Mówię o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie, wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu mieszkowlecznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy 2 policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment, chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, przecież nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę, a nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszona mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz? Nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skąd są ludzie na widowni? Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O ta, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowaluś, Juniów, plus pielgrzymki z innych miast,
to tam są te rekiny gigantyczne.

Gigante. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad Pisior nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradzę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty, szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem wody? Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia, jak się zastanawia. No i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery. Czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przy dzieciach, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, 3 Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła, dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu, tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty. No mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwa wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Nos, widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę.
Przecież wujciu.

burmistrz tam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Pospaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popali. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka. Henryk Sienkiewicz, Nathan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Nathan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wcale. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Dzięki. O to chodzi.

I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: Jak to chyba? Nie macie?
1: Nie mamy.
0: To ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonu.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić, czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami.

0: wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym. Po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda. I by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładu, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest skąd? Czy też nie?
1: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli, to było Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie, ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi. Nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy

jest kończyć występ. A widzowie, ojcze nasz, trochę Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi: panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewrócą, podnosi przewrócą. I pokochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Wrześ Szkuj. Tak jest na tablicy, Wrześ Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I Wrześ Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi szczególnie klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukałem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Wrześ Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglął pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszko w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże, dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne

samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment, chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, przecież nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszona mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wójcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz? Nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden. Amelka, kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pani? O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradzę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i
mój sąsiad mówi, niech pan

życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Młody. Tak. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka. Amelka? Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał dwie nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał cztery telekamery, czyli się dostaje trzy i złota i Jezus, nie przy dzieciach, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał pięć meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, trzecie Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz, Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz tam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, idź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi. Do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popali. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk Sienkiewicz na

Tam czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

gdy wszystko traci sens. Świat działa jak na złość.

Cześć, moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy?

Wiemy, co jest grane i powiem wam tak. To nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: No.
1: Nie ma.
0: Jak to nie ma?
1: Nie ma.
0: Nie macie?
1: Nie ma.
0: To ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba, zagrody.

gdy nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym. Po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci właśnie, młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem.
przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan

0: paski uświęcającej po to, by karmić się chlebem, nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelię, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda. I by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest skąd?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie Gieniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi. Nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkój. Tak jest na tablicy, Brześć Szkój. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkój wjechaliśmy chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi, Szczuniu, klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo, brawa, ci, co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy... A pan Gieniu? A honorarium?

Przemyśle, ci dam, zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak to się drze, jak nie jest stąd, na Krzywy Ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześćkuj. Jezus, nie ma nikogo. By mi gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Miesioniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda. Wójciu występuje na scenie, i to wygooglał pan burmistrz, 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Geniu, jak będzie, daj Boże, bis, to żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Geniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszko w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te, no wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment, chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz. Dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszona mówi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat

TV, Polish. I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj, w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie wiesz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz, nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana. O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę satyryk wszechczasów

Drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, trzecie Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być Brawa Czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali też tyłem. Dlatego Rozalka wujciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza Kowalów, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. No, widzisz, Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, Miszuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Pospaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne i nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popali. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk, Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7. O 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wcale. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Cześć, moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Dzięki. Oto chodzi.

tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: No.
1: Nie ma.
0: Jak to nie ma?
1: Nie ma.
0: Nie macie?
1: Nie ma.
0: To ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami.

0: wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem.

swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym. Po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci właśnie, młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół Mszy Świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła, który

0: na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże!
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas i krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd?

Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to szklok? No, taki jesteś szmudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie Geniu, że pozwolę sobie, ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniec jechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy, bis, drugi. Nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, zo, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo, Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć. Brześć-Szkuj. Tak jest na tablicy. Brześć-Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać kujawski. I w Brześć-Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi, Szczuniu, klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo, brawa, ci, co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy... A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na Krzywy Ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to... Brześć-Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś z Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda. Wójciu występuje na scenie, i to wygooglał pan burmistrz, 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwali. 45 lat na scenie, dlatego mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie.
ale to tak jest.

Zrobiłeś wszystko? Ty to jest BBC? Nagrywasz przez zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie geniu, jak będzie, daj Boże, bis, to żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie geniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie jej zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie, wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszko w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej... Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz. Dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to, no to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszona mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish, i teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę, że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj, w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz, nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini.

wyszarpana. Jezus. I teraz patrz, Alusia, Amedzia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test, skąd są ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradzę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, że myślała bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka. Zapomniała pani konferencjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy. Wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia, jak się zastanawia. No i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery. Czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, 2 miejsce Kabaret Starszych Panów, 3 Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu, tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu. Że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty. No mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz,

Nie usłucham cię. Masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, rozale, Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz, Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz tam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Bajka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Pospaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny.

Zagraniczne auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

gdy wszystko traci sens. Świat działa jak na złość.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy?

jest grane i powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza, jest elegancko, jest dosko, ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: nie macie?
1: Nie mamy!
0: To ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów, w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest

0: modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice. I dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda. I by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z Mocy Ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś szmudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi,

jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus, mówię wam jak na pielgrzymce w Częstochowie, ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały, burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo, Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę, pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi Szczuniu klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej. Z jakich jeszcze? Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak to się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześć Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Misiuniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglął pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum. Ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszko w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie z Kowala klasy.

Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, przecież nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to, no to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszono mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish, i teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę, że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, no nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz? Nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden. Amelka, kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowaluś-Juniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu? O zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka.

6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty, szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Młody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka. Amelka? Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przy dzieciach, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę satyryk wszechczasów, drugie miejsce kabaret starszych panów, 3 stary sztur i gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa no, jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, idź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne i nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół.
żeby usłyszeli ci, którzy... No ale...

Przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka. Henryk Sienkiewicz, Nathan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Nathan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7. O 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wcale. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy?

wiemy, co jest grane. I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę,

0: jedziecie?
1: Nie mamy!
0: Bo ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów, w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako naoczny świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19:00 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała.

0: Kościoła Chrystusa.
1: Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym. Po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice. I dzieci właśnie, młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
2: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś szmudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie geniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi. Nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo, Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj.

szkoda było farby, żeby napisać kujawski. I wrześku i wjechaliby chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi szczególnie klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest... Więcej szukałem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcę myśleć, ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak to się drze, jak nie jest stąd, na Krzywy Ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześkuj. Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Misiuniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie, nie będę mówił, bo zrobi się szum. Ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwali. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis. To, żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu mieszkowlecznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej... Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz. Dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to pójdę.

Brzmi tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszono mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, partna wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz? Nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz, Alusia, Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Widzicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana. O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć. Jak można szefem rolników było zrobić lekarza? To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu? O zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Wody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym,
który na festiwalu w Opolu dostał dwie

nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia, jak się zastanawia. No i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, Wójciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wójciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wójciu dostał nagrodę satyryk wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, trzecie Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, Wójciu, tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że Wójciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza Kowaluch, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa no, jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy. Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty. No mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież Wójciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, idź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpateruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół, żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wcale. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Cześć, moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy?

I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: Są?
1: Nie mam.
0: Jak to nie ma? Nie macie?
1: Nie mam.
0: Bo ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o

czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół Mszy Świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu, jeśli tylko możemy.

0: poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie Gieniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po czym innemu? A to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo, Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę, pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi, Szczuniu, klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo, brawa, ci, co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechołem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy... A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to... Brześć Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Misioniu? Nie.

Siedzisz nerwowo, nie jesteś z Kowala. A widzisz, ja wyczuję, młoda, patrz na wójcia, wójciu występuje, nie uwierzysz, młoda. Wójciu występuje na scenie, i to wygooglał pan burmistrz, 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie, nie będę mówił, bo zrobi się szum, ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwalić. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Geniu, jak będzie, daj Boże, bis, to żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Geniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni, nie mówię o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Genia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie, wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu Mieszko w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie skowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment, chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, przecież nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to, no to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę, a nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszono mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj, w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala?

A Włocławek. No, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz, nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu, no. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz, Alusia, Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego, jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, bo Amelka, kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pani. O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowalusiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć. Jak można szefem rolników było zrobić lekarza? To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu? O zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradzę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Body. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, 3 Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia.

telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa no, jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Nos, widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz tam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, idź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne i nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popali. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk, Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7. O 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz.

0: Chcesz spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną, a nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

Cześć, moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Dzięki. Oto chodzi.

I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od

0: razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą.

0: że chce go prowadzić, czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczny świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół Mszy Świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organizacji.

Stanisławskiego we Włocławku i Maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Włocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo.

0: krok po kroku się uda.
1: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli, to było Matko Bosko, ile, panie Gieniu, że pozwolę sobie, ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po czym innemu? A to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo, Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę, pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi, Szczuniu, klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim.

że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniek. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechołem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak to się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześćkuj. Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Miesioniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum. Ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwali. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu, mieszkał w Lesznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie z Kowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże, dzięki, i na końcu jazdy dwa policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz. Dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, przecież nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji
zadzwonić.

goniła 30, Jezus 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszono mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona. Do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz? Nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden. Amelka, kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowaluś-Juniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Młody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem się ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia,
No i nie ma.

Możliwe, a możliwe. Rozalka, Wójciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wójciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wójciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, trzecie Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, Wójciu, tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że Wójciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza Kowalów, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy. Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwa wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan. Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież Wójciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci, idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem, ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach, idź tam pod ołtarz świętego Antoniego, podpateruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne i nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk, Sienkiewicz, Natan... Czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura. Ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Wędkarstwo to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Pięknie. O to chodzi.

sprawdzimy, co jest grane. I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę,

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest skąd? Czy też nie? Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawa? Jak nie wiesz, co to szklok? No, taki jesteś smudruszka. Dobra, zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie Gieniu, że pozwolę sobie. Ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniel zjechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi. Nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrowa

Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi: Zop, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć, Brześć-Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć-Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć-Szkuj wjechaliby chłopu do stodoły ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi, Szczuniu, klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo brawa, ci co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek, Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechołem. I nawigacja Franca, 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć? A wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej. Z jakich jeszcze? Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak ktoś się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to Brześć-Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum. Ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwali. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów fotografów, wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis. To żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała. Specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, i zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie. Wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy. I tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu mieszkowlecznie. Łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie z Kowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże dzięki, i na końcu jazdy 2 policyjne samochody.
no to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy,

jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, przecież nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to, no to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszono mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish? I teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę. Że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, no, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz, nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko 19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego. Jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden. Amelka, kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O tak, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, Kowaluś-Juniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradzę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty. Szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim
tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki.

Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Body. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka. Amelka? Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, że myślała bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce. Powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał dwie nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał cztery telekamery, czyli się dostaje trzy i złota i Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał pięć meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę Satyryk Wszechczasów, drugie miejsce Kabaret Starszych Panów, trzecie Stary Sztur i Gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza Kowalów, weź tego dziadziusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do praw, o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj taki twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwa wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Natan, Jezu, Amelka, wszyscy mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszy. Widzisz? Natan, Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz sam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, idź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpaceruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi. Do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk, Sienkiewicz, Natan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę.

Powiedz, Natan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wczoraj. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Piwa. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy? Dzięki. O to chodzi.

widzimy, co jest grane. I powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę, zapytać, jaki jest stan faktyczny.

0: Jak to nie ma? Nie macie?
1: Nie mamy!
0: Bo ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.

0: www.kupmoje.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie

zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu. Błogosławieństwo właśnie dokonuje się najświętszym sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako nauczyciel, świadek, ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19:00 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice i dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół Mszy Świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada.

0: Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże!
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z Mocy Ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj w Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładu, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że nasza wspólnota jest żywa i chcemy w taki sposób uczcić ten dzień, również ten rok.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Cześć, cześć moi drodzy, fajnie was widzieć. To jest pierwszy plenerowy koncert w tym roku zespołu Mira. Witam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że sobie pośpiewamy wspólnie, tak? Śpiewamy?

powiem wam tak, to nie jest podlizywanie się. Wszystko się u was zgadza. Jest elegancko, jest dosko. Ale muszę was, jak rodzinę,

0: Jak to chyba? Nie macie?
1: Nie mamy.
0: Bo ja jadę przez całą Polskę na kapitalną imprezę dzisiaj z wami. A wy akurat nie macie?

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Młodzież, dzieci, dziewczynki, wiecie, że Landryna to jest Szkot?
1: Czy też nie?
0: Ty jesteś stąd? Przepraszam? No, Włocławek, to co ty wiesz o Kujawach? Co ty wiesz o Kujawach? Jak nie wiesz, co to Szklok? No, taki jesteś, taka jesteś szmudruszka. Dobra, zostaw.

zostawmy te chwalenia się. Kochani, jeszcze raz ci, którzy nie byli, bo chylę czoła przed tymi, którzy byli. To było Matko Bosko, ile, panie Geniu, że pozwolę sobie, ile lat temu to było? Ile? Jezu, kochani, 10 lat temu. Więc wyobraźcie sobie, w namiocie jeden z najpotężniejszych, najlepszych piosenkarzy świata, Zbigniew Wodecki, który miał występować na deser w Kowalu, tak to burmistrz zaplanował, że Daniec i Wodecki. Ale Daniec zdobywał złoty medal na turnieju tenisowym artystów, uważajcie, w Jaworze koło Bielska. I skończył, zostało 3 godziny. I 250, Jezus, jest ktoś z milicji? Tam? Po cywilnemu, a to emeryt. To ty masz guzik do gadania teraz, jak jesteś emerytem. Daniec jechał 240 na godzinę, słuchajcie. Jezu kochany, ale spóźnił się i Gieniu, pan Gieniu musiał wypchać na scenę Wodeckiego, który z największą przyjemnością się zgodził, nie róbmy szumu. I teraz patrzcie, po występie Wodeckiego wychodzi pan Marcinek, publiczność reaguje, cały stadion ludzi. I wyobraźcie sobie, za plecami Dańca, czego nie widzi, jest czarne niebo, bardziej niż czarne. I burmistrz macho, a pan Marcinek pierwszy bis, drugi, nie wychodzi nikt. W końcu burmistrz bitny już nie miał odwagi machać, a pan Marcinek sobie pomyślał, nie będzie mi tu burmistrz decydował, kiedy skończyć występ. A widzowie, ojcze, nastrować Mario, Jezus. Mówię wam, jak na pielgrzymce w Częstochowie. Ludzie się modlą. I teraz burmistrz nie wytrzymuje i mówi, panie Marcinie, proszę zobaczyć za siebie. Ja patrzę, a namiot z Wodeckim i z małżonką Dańca i z córeczką chodzi cały. Burmistrz wiatr go przewroco, podnosi przewroco. I kochani, jak powiedziałem, dziękuję wam bardzo. Kowal, kocham was, do zobaczenia. I wszyscy 200 na godzinę pieszo spierniczali. Słuchajcie, to była taka burza, że nie dało się dojechać do Teściowy. Ubłagaliśmy, jak się nazywa metropolia za Kowalem w stronę Kruszwicy? No Brześć Szkuj. Tak jest na tablicy, Brześć Szkuj. Szkoda było farby, żeby napisać Kujawski. I w Brześć Szkuj wjechaliśmy chłopu do stodoły, ratować samochód. Więc dlatego bardzo, bo ty mi, Szczuniu, klaskałeś najgłośniej. Jesteś koronnym świadkiem moim, że tak było. A państwo, brawa, ci, co nie byli, zaczynamy program. Kowaluniek. Kowaluciuniu. Tylko, że burmistrz Kowala nie podaje adresu i jest więcej szukołem niż jechałem. I nawigacja Franca 1100 metrów stąd. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć. Ja sobie myślę, jak się zawróć, a wy? A pan Gieniu? A honorarium? Chcemy się ci dam zawróć. A, Kowaluniek, a skąd jeszcze państwo są? Musimy sprawdzić oprócz Rudej, z jakich jeszcze. Możecie, jak to się nazywa młoda? Młody, lokowanie produktu, jak to się drze, jak nie jest stąd, na krzywy ryj. Skąd państwo są? Jest Włocławek? A, i patrzcie, bym przeoczył takie miasto. Stolica polskiej koszykówki. Mało was. Myślałem, że będzie owacja. Dobra, Włocławek to... Brześć Szkuj? Jezus, nie ma nikogo. By mi Gieniu dał, że napadałem biednych, niewinnych. Dobra, to już nie wymyślamy, jak wam przyjdzie. Mistrzuniu, nie, siedzisz nerwowo, nie jesteś z Kowala. A widzisz, ja wyczuję. Młoda, patrz na wujcia. Wujciu występuje, nie uwierzysz. Młoda, wujciu występuje na scenie i to wygooglał pan burmistrz. 45 lat w tym roku mija. A miałem nie mówić tego, to mi kazał. Mówiłem, nie, panie burmistrzu, nie będę mówił, bo zrobi się szum. Ktoś pomyśli, że się chwalę, a on fajnie powiedział, ale to masz się czym chwali. 45 lat na scenie, dlatego, mistrzuniu, wyczułem cię, Franco, momentalnie. Nie wiem, co robisz w pierwszym rzędzie. Ale to tak jest. Zrobiłeś wszystko? To jest BBC? Nagrywasz czy zdjęcie? Słuchajcie, co narobił ten, co wymyślił telefony komórkowe? Jezus, 7 miliardów ludzi na świecie, operatorów filmowych, 7 miliardów.

aparatów fotografów wyleciał stare dżinsy, sprane, nieprasowany t-shirtik i loto tu przed śmietaną miasta. Jeszcze siebie. Ja nawet zapomniałem poprosić, panie Gieniu, jak będzie, daj Boże, bis, to żeby mi ktoś nagrał, bo bym nie miał odwagi wyciągnąć telefonu i się nagrywać z wami. Dobra, panie Gieniu? No, żeby ktoś tam, może ta blondynka, co już czwarty raz przeleciała, specjalnie i zrobiłem, że nie widzę, że loto. I kochani, idź zawróć, jeśli to możliwe. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale muszę wam to powiedzieć. Kiedy moja menadżerka rok temu podczas zaproszenia od pana Gienia powiedziała wysokość honorarium za to popołudnie, wiecie, że się skurczybyk zgodził w 3 sekundy i tyle narobił, że menadżerka pana Marcina łaziła w domu, mieszkał w Lesznie, łaziła wokół domu przez cały rok do dzisiaj. I się darła, można było więcej powiedzieć. I więcej. Ja jej mówię, nie lamentuj, dziewczyno, nie zawsze gra się dla forsy. Ale powiem wam, no proszę, brawa, śmiało. Nawet ten nie z Kowala klasę. Niby nie gra się dla pieniędzy, ale powiem wam, jak zobaczyłem w te fury poustawiane, Kowal, miasto nieprzejezdne, jak musieliśmy 500 metrów jechać na zakazie. I Boże, dzięki, i na końcu jazdy 2 policyjne samochody. No to już dalej nie mieliśmy odwagi. Jak zobaczyłem te tłumy, jeszcze odpierniczeni wszyscy, to wam chcę powiedzieć szczerze, cały Kraków będzie wiedział, tak się mówi w Krakowie, cały Kraków będzie wiedział, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się nie stresujmy tym, co tam. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, młoda, gdzie poszły te? No wiesz, narobiły zdjęć, że były. No tak, coś do jedzenia teraz. Jak masz na imię? Amelka, najważniejszy moment chcę wam powiedzieć teraz. Młoda, ile masz lat, Amelciu? No, 11 lat. Panna, uważajcie, najważniejsza rzecz dla burmistrza, żeby się udało, a ona zdjęcie, żeby zrobić ze mną. Ty, Franco, to poczekaj, przecież nie będziemy teraz robić zdjęcia, bo się rzuci 500 osób i co? No to później tak. W każdym razie, kochani, wyobrażacie sobie, bo chcę podkreślić klasę pana Eugeniusza. Rok przed imprezą zaprasza artystę. A nie uwierzycie, Franca z telewizji zadzwoniła 13 maja. To Daniel jest? Tak. Ja chciałem zaprosić pana na festiwal do Opola. A ja pytam, ale którego roku? Ona nie spieszono mi, no za tydzień. Czy wy sobie wyobrażacie, a czy wy sobie wyobrażacie, że drugi telefon z Polsat TV, Polish, i teraz słuchajcie, kobieta z kabaretonu z Polsatu mówi, że to jest w sobotę, że dzisiaj. A menadżerka pana Marcinka mówi, ale dzisiaj w sobotę? No to przecież pan Daniel występuje w Kowalu. To jaka telewizja? A teraz burmistrz do mnie. Amelka, telewizja Woronicza. No to by nie rozumiesz, to podziękuj Matce Bożej, że nie widzisz. Co to jest, jaki to jest piękny dzień, panie Eugeniuszu. Młoda dziewczyna, jesteś z Kowala? A Włocławek. No, nareszcie. Mówi, że będą tu mieszkać. No widzisz, czyli jesteś, nie gniewaj się, jesteś młoda, przywleczona do Kowala. Zrozumieli rodzice, co tam Włocławek, Jezus. Sorry, kochani, no sorry. Będziesz mieszkała, więc młoda, patrz na wujcia. Telewizja publiczna i ty nie wiesz, nie wstydź się. Matce Bożej podziękuj, że nie wiesz. Unieś głowę ku niebu. No. Telewizja publiczna. 8 lat pisiory, a teraz dobrowolnie i pod przymusem odzyskana przez ludzi od Donaldini. Wyszarpana. Jezus. I teraz patrz. Alusia? Amelcia, patrz. Zaklaskało 19 osób. To jest świetny test. Skończą ludzie na widowni. Ale nie z miasta jakiego, tylko

19 osób, czyli 19 pisiorów. Reszta, bo to nie rozumiesz tego, jak będziesz dorosła, będziesz głosować. Reszta, platformiarze. A jeszcze zrobię żart jeden, Amelka. Kiedyś było tak, że byli widzowie na widowni, artyści na scenie i Warszawa. Wicie, rozumiecie? Oni. Panie Eugeniuszu, Warszawa jest którą stronę, jak się stoi twarzą do pana? O ta, Jezus, jak dobrze, że z tyłu, bo będę się dar, żebyście nie pomyśleli, że na was, kowaluśiuniów, plus pielgrzymki z innych miast, to tam są te rekiny, giganty. Sąsiad mi powiedział, niech pan w Kowalu, w samym środku miasta, życzy wszystkim tej siły, którą ma na przykład Władysław. Amelka, szef rolników. Władysław. Mój sąsiad, pisior, nie może przeżyć, jak można szefem rolników było zrobić lekarza. To powiedzcie, co lekarz wie o sianiu, o zbiorach prędzej. Dzisiaj na święto Kowala wam zdradę, nikomu nie mówcie. Studia na medycynie mogłyby trwać 5 lat, trwają, Amelka, 6. Dlatego, że w ostatni rok się lekarze uczą, jak zbliżyć się dyskretnie do pacjenta. Żeby salowo nie widziała koperty, szczególnie, że jest grubo, żeby nie dostała zawału. Słuchajcie, i mój sąsiad mówi, niech pan życzy wszystkim tej siły. Wyobrażasz sobie, Amelka? O, przyszły koleżanki. Halo, jak ma na imię ta z kucykiem? Młody. Ta. Rozalia, tyłem do artysty? Zwariowałaś? Czy ty sobie zdajesz sprawę, stanęłabyś tak do podsiadło? A do Ralfa Kamińskiego, Amelka, stanęłabyś tyłem do Ralfa Kamińskiego? No, głupio ci teraz, co? To ci powiem, o czym nie powiedziała pani prowadząca nieskromnie. Słuchaj teraz, Amelia, wujek mówi. Rozalia, a to dlatego się nie zwracała, jestem ale bezczelna. Rozalka, słuchaj wujka, zapomniała pani konferansjerka powiedzieć. Wujciu, patrz mi w oczy, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który na festiwalu w Opolu dostał 2 nagrody, obie Karolinki i uważaj, a nie, wszyscy uważajcie, obie za debiut. A wiedziałem, że was rozśmieszę, mistrzuniu z Inowrocławia. Jak się zastanawia, no i niemożliwe, a możliwe. Rozalka, wujciu jest jedynym artystą w Polsce, powtarzam, jedynym, który dostał 4 telekamery, czyli się dostaje 3 i złota, i wy, Jezus, nie przyjdziecie, i koniec, bo jest taki regulamin. Wujciu dostał 5 meloników Charlie'ego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Wujciu dostał nagrodę satyryk wszechczasów, drugie miejsce kabaret starszych panów, 3 stary sztur i gruza i Fedorowicz. Mogą być brawa czarna, zaczęła. Dziękuję, jestem dumny. Może to było trochę nieskromne, ale chciałem, bo młodzieży się ustawiali tyłem. Dlatego Rozalka, wujciu tak się troszkę oburzył, że stoisz tyłem do wujka. No ale jak będziesz duża, mam nadzieję, że wujciu jeszcze będzie popularny. Że jeszcze pan Gieniu, jak już będzie ministrem, to tam poprosi burmistrza w Kowalu, weź tego dziadusia, daj zawet, żeby ta Rozalka się spaliła ze wstydu, że wtedy tyłem do artysty. W każdym razie, mówiliśmy o Woronicza, przepraszam, Amelcia. Telewizja była 8 lat pisiorów, teraz Donaldinho powiedział do o, będzie test, nagrody od burmistrza. Jak się nazywa no, jeden z noblistów, który napisał, Jezus, w pustyni i fuszy? Nie, ciebie nie pytam, ty jesteś starszy. Dobra, ty, no mów. Tak, ja cię pierniczę. Powiem wam, jaka szkoda, że pan Gieniu nie kazał tu dać materaców tak grubych, bo bym pierdyknął na łeb. Jak masz, nie usłucham cię, masz czerwoną kartkę. Jak masz na imię? Przepraszam? Natan? Ja pierniczę, jeszcze takie imię. Dobrze, że nie Leoncio. Jezus. Natan, coś ci powiem. Wczoraj

I twój starszy kolega, który ma podcasty, czy coś, zapytał troszkę starszego od ciebie chłopaka, ile lat trwała wojna 30-letnia. I ten stanął, do dzisiaj tam stoi. Nathan, Jezu, Amelka, się mi mylą, Rozalia. Amelka, no. Posłuchaj teraz, masz odpowiedzieć, kto napisał w pustyni i w puszczy. Nos, widzisz? Nathan, Jezus, jeszcze młodsza przyszła, ja pierniczę. Przecież wujciu burmistrz tam napisał zakaz wstępu dzieci. Kurwa, ja nie jestem Bajka Jeżowska. Nie, to żart był, mistrzuniu. Co ty? Ludzie uwielbiają puszczać dzieci. Idź, zejdź. Ile razy w kościele widziałem. Ksiądz mówi ważne rzeczy na kazaniu, a tu tatuś w okularach. Idź tam pod ołtarz świętego Antoniego. Podpateruj sobie. I ksiądz mówi ważne rzeczy i ważne. I nagle mówi do ludzi, do kościoła nie chodzicie. A ludzie tak patrzą po sobie. Ja wtedy sobie myślę zawsze, a może by głośniki wystawić za kościół? Żeby usłyszeli ci, którzy... No ale przyznaj, że dałeś popalić. Puściły sobie dziecko i potem będzie komunikat, burmistrz na milicję. Szukamy ślicznej dziewczynki w różowej bluzeczce, której starsze dzieciory zabrały wszystkie popcorny. Wydarły jej siłą. No więc Amelka, Henryk, Sienkiewicz, Nathan, czerwona kartka na maturze, byś dostał chłostę. No powiedz, Nathan, z nim chodzisz do klasy? No, jedynka jak byk. A jeśli są nauczyciele to, maturalni, to wam chcę pogratulować, ponieważ ja miałem, Jezu Chryste, nie powiem wam za żadne pieniądze, ile upłynęło teraz, Jezus, okrągła liczba, Jezu kochany, matura, ale ja miałem 3 egzaminy, polski, matma i do wyboru, Jezu, rosyjski. Powiem wam zaraz, 2 razy bym dostał do żywocie, zaraz wam powiem. 3 egzaminy, a córka pana Marcinka miała 7 o 8 rano codziennie, poniedziałek, wtorek, wcale. Dlatego wszystkim nauczycielom gratuluję i chcę wam powiedzieć, szkoda, żeście nie zrobili 40 egzaminów codziennie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach. Dlaczego cztery ołtarze? Symbolika jest intuicyjna. Chodzi o czterech ewangelistów, którzy ukazują nam obrazy Eucharystii i Chrystusa, który karmi swój lud chlebem, ciałem, patrz z ciałem, swoim ciałem. Także symbol czterech stron świata, gdzie na zakończenie tej procesji przy czwartym ołtarzu błogosławieństwo właśnie dokonuje się Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. I tak przy pierwszym ołtarzu Mateusz, Ewangelia według świętego Mateusza, ukazuje nam ustanowienie Eucharystii. To jest ciało moje, to jest moja krew. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego przez wieki, przez pokolenia, przez kraje geograficzne, misyjne, także strony, sprawowana jest Eucharystia. Przy drugim ołtarzu święty Marek, ewangelista, ukazuje nam perykopę cudu rozmnożenia chleba. Na znak, że Bóg dba o człowieka, że dzieli się z nim sobą, że chce go prowadzić. Czeka na otwarte serce człowieka. Przy trzecim ołtarzu święty Łukasz zwykle ukazuje nam w swojej Ewangelii ucztę w drodze i miłosierdzie. Czasami też czytana jest Ewangelia uczniów wędrujących do Emaus, gdzie właśnie przy stole, przy łamaniu chleba rozpoznali dopiero Chrystusa zmartwychwstałego. I czwarty ołtarz świętego Jana, mowa jest o chlebie życia. Święty Jan jako wytrawny teolog, jako naoczny świadek ukazuje nam bliskość Chrystusa, który karmi swój lud, napełnia nas, przepełnia sobą. To erupcja święta Eucharystii, Komunii Świętej, Mszy Świętej i także wspólnoty. Wychodzimy na

0: ulice naszego osiedla, naszego miasta, naszych wsi, by podzielić się także świadectwem, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanami. Wiem, że wieczorem w naszym mieście, w sanktuarium świętego Józefa na Zazamczu o 19 jest modlitwa uwielbienia, koncert i spotkanie też familijne. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Was, drodzy. Najbardziej cieszy i buduje, karmi, oczywiście Eucharystia i ciało Pana, którym karmimy się codziennie, natomiast także wspólnota. I wspólnota ludzi, jeszcze duże rzesze ludzi, które wychodzą na procesję, są razem, są, śpiewają, modlą się. Jest to też epifania Kościoła, wspólnoty Kościoła, na czele którego stoi właśnie zmartwychwstały Chrystus pod postaciami chleba i wina. To jest dla mnie prawdziwą radością. Polecam, byście też, drodzy, zatrzymali się refleksyjnie nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, który uroczyście celebruje adorację ciała Chrystusa. Poznajemy Eucharystię od samego początku naszego życia. Najmłodsi, zwykle dzieci pierwszokomunijne, też odnajdują się, sprawując posługę adoracji Chrystusa Eucharystycznego, którego w monstrancji niesie ksiądz. Rzucają kwiatkami, sypią kwiatkami po to, by uścielić kwiecisty dywan przed Bogiem, Chrystusem Eucharystycznym, po to, by adorować Go. To jest forma adoracji, tak jak formą adoracji jest modlitwa, śpiew, cisza, kontemplacja, także przed Najświętszym Sakramentem. Najświętszy Sakrament tym razem nie czeka na nas w kaplicy, ale wychodzi do nas, do naszych domostw, na nasze ulice. I dzieci, właśnie młodzież, dzieci przeważnie, które przystąpiły w tym roku do pierwszej komunii świętej, umacniają w sobie obecność Chrystusa Eucharystycznego, którego stały się domem. Przygotowanie do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej musi mieć wymiar duchowy przede wszystkim. Stan łaski uświęcającej po to, by karmić się chlebem. Nie tylko przyjść na procesję, nie tylko przyjść na spacer, nie tylko przespacerować się, nie tylko zerwać gałązkę, nie tylko być, ale także nakarmić się ciałem Chrystusa, wsłuchać się w obfity stół także Słowa Bożego, Ewangelii, fragmenty Pisma, które gromadzą nas wokół ołtarza, wokół Eucharystii, wokół mszy świętej, wokół Pana Jezusa pod postacią chleba. To dla nas ciągle ogromne zadanie, nieważne w jakim wieku jesteśmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, drodzy. Nie siedźmy w domu. Jeśli tylko możemy poruszać się, zabierzmy z sobą wodę mineralną, odpowiednią parasolkę, by ochłonić się przed słońcem. Ufamy, że będzie sprzyjająca pogoda i by poczuć się wspólnotą Kościoła. Kościoła, który na co dzień w przeróżnych okolicznościach jest też dotykany, jest słaby, często upada. Natomiast jest to Kościół Jezusa Chrystusa, którego w tym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, każdy z nas jest małą częścią i to ma nas ucieszyć, to ma nas budować, dodać otuchy i nadziei. Zapraszam wszystkim. Szczęść Boże.
1: Wieczorem organizujemy Wieczór Chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia. Kiedyś był organizowany tutaj we Wrocławku koncert uwielbienia. Nie mamy tu sił i nakładów, aby zorganizować ponownie taki wieczór uwielbienia. Natomiast jest to piękna okazja, dlatego że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę konsekracji Kościoła. Dlatego chcieliśmy w jakiś sposób też pokazać, że

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będzie zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany.

0: jego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7

0: czerwca, msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także, szanowni państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowany, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób. I no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
4: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, no, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, który

0: które są na wocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten wocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Wocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego no było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu wocławskiego, bo fajans wocławski to jest symbol Wocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu wocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
2: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Wocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we wocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu wocławskiego.
3: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
2: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
3: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
2: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
4: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
3: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
4: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Wrocławka.
3: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
4: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Wrocławku na pewno służą pomocą.
1: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
3: Jak ci poszło?
5: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
3: Otrzymałeś już medal, jest duma?
5: Tak, jest.
3: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
5: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
3: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
5: Lekkoatletyka.
3: Dlaczego akurat ona?
5: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
6: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
3: Tak? Podobało ci się?
6: Bardzo fajnie jest.
3: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
6: Tak.
3: Okej, a interesujesz się sportem?
6: Tak.
3: A jaki sport uprawiasz?
6: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
3: A dlaczego akurat koszykówka?
6: Bo to najbardziej umiem.
1: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla wocławskich przedszkoli.
7: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze. a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie.

0: Nie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
1: Nasze przedszkole, przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi imieniem Anny Chodomskiej, ma patronata sportowego Klub Anwil Włocławek, Klub Koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat.

0: pracę, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy, zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
0: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
3: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
2: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
3: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
2: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
4: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca.

0: Parku Słodowo.
1: Właśnie 14 czerwca, park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
2: Start będzie o godzinie 12. Będzie się działo mnóstwo rzeczy. Będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
1: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
0: Nie, nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
1: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławię, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
2: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
0: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
1: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
3: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ciebie, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie spotykamy się w pracy, o jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam, bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie wypoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony, na rzecz tego, aby po prostu pójść w kierunku siebie i słuchania tego, co my potrzebujemy.
0: Tak, zwyczajowo przyjęło się, że mówimy o tym, że jak ktoś ma taką pracę biurową siedzącą, to najlepiej jemu się wypoczywa i relaksuje, jak ma trochę ruchu i takiego podniesienia adrenaliny, a ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie robienie. I czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości charakteru?
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to, zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć. A jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek? Już pomijam
1: Lekko.
0: fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.
1: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
0: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest? Wydaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć
1: Generalnie,
0: głowę.
1: tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone, więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które mówią nam nie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
0: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić

0: zupełnie coś innego niż na co dzień.
1: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi, jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, co my, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, tak, pozytywne niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. I to też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry.
0: Czyli to jest to
1: intensywne.
0: właśnie, o czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
1: Dokładnie.
0: Ale to jest takie, nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest, tak?
1: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
0: A jak odpoczywają dzieci?
1: Najczęściej aktywnie, mimo wszystko ciężko
0: No właśnie,
1: jest
0: tu
1: je,
0: trudno pogodzić czasami
1: tak,
0: interes
1: dokładnie.
0: rodziców i dzieci, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść i oczywiście jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
0: A czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie, która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje? Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić bez takiego uszczerbku i poczucia, kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam?
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego. I tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci i naszym dzieciom przyniesie to radość, bo spędzą czas z kimś, z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
0: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec od, przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie. Takie najprostsze, jakie byś mogła tu polecić. Tak.
1: Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry myślami, tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to samo.
0: I tak
1: możemy
0: do
1: też
0: skutku?
1: Tak, i tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Tak? Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak, dać sobie na przykład 5 minut na to, okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że wszystko jest zrobione. Po tych

0: pięciu już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
1: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
0: No
1: też
0: tak,
1: jest
0: wtedy
1: taka,
0: się rodzi niepewność.
1: tak, tak, która nie daje już spokoju.
0: Dokładnie.
1: Czyli co, balon, pyk, wyrzucamy i odpoczywamy.
0: Dokładnie.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z

0: pełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
1: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat, jak to będzie wyglądało?
0: Tak, blok sportowy to jest trójbór lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa, i każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
0: Tak, i tu szczególnie państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy z około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w Łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys, Innowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
2: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
5: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3,

0: piłka siatkowa plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
1: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze i z Mongolią i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
2: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
2: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piasek, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji

0: inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
1: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
2: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
1: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
0: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
3: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, no, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego, no, było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
0: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
4: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
5: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
4: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
5: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
4: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
0: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest

0: Królową sportu.
1: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
0: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
1: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
0: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
1: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
0: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami. Jak ci poszło?
2: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
0: Otrzymałeś już medal, jest duma?
2: Tak, jest.
0: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
2: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
0: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
2: Lekkoatletyka.
0: Dlaczego akurat ona?
2: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
3: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
0: Tak, podobało ci się?
3: Bardzo fajnie jest.
0: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
3: Tak.
0: Okej, okay. A interesujesz się sportem?
3: Tak.
0: A jaki sport uprawiasz?
3: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
0: A dlaczego akurat koszykówka?
3: Bo to najbardziej umiem.
0: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
4: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
5: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
0: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
5: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
0: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
6: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury.

0: Więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy można poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
0: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z domu dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał.

0: Też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
1: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
2: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią

0: burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest forum telewizji lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
2: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
3: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
0: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
4: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
0: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
5: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
0: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
6: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
7: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
0: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
8: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
0: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
9: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
10: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte

cztery korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych, oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania

0: wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obieg basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obieg w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Pod koniec 2023 roku firma Home4U otrzymała zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks trzech budynków 11, 7 i 5-kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home4U zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciałby wybudować budynki 11, 10 i 9-kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
4: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to, odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo, no ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Tczewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z DK91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Tczew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
3: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny

0: planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
1: Nie tylko w Trzebie, ale w całej Polsce deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tu jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Tczewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam nie z handlem. Więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Tczewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego Central Parku wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI, już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego parku.
2: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
3: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. I ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212 głosów.
2: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w Urzędzie Gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
4: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
2: Mimo nieważności referendum, inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
5: Wynik tutaj 95% ponad na za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
2: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń. Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
6: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
7: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
6: Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
7: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
6: Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
7: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony

0: W ramach inicjatywy unijnej Right to Stay zarząd województwa podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
1: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów. Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
2: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
1: Uroczystości towarzyszyły życzenia i gratulacje. GOPR-owcy otrzymali także promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na modyfikację radiołączności. Środki te pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej Porębie.
3: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.
4: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych, udało się to zrealizować w pełni.
5: Oni mają doskonały sprzęt, teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy do GOPR-u i je pokonają, zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
1: Na dolnej stacji ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
6: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony, wszystkie specjalizacje, którymi się zajmujemy. Z racji, że jest to 50-lecie, przygotowaliśmy też część historycznych atrakcji. Mówimy o historii na panelach tematycznych. Mamy przygotowaną wyjątkową wystawę zdjęć starych i nowych.
1: Nie zabrakło strefy wspinaczki zarówno skałkowej, jak i ściankowej, a także uwielbianej przez najmłodszych Tyrolki. Współczesne ratownictwo to także nowoczesne technologie.
7: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne. Mamy do dyspozycji termowizję.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
8: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne. Są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
9: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
1: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
10: To nas edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne i przestrzega jednocześnie. Uczy nas, jak mamy się zachować.
11: I jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
12: Całe serca trzeba im oddać gratulacje. To są ludzie bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
1: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można było obejrzeć, ale i wypróbować.
13: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. I sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
1: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
14: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują. Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani na Czechów, a Czesi na nas.
1: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy włożonej w półwiecze trwania organizacji.
15: Mimo codziennych obowiązków, wyjazdów do zgłoszeń, aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które w współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa.

0: warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
1: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla takich, dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe, i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
2: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa, pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych, spięciu linii ssawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
1: Tak, dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim, jako już długoletni strażak, uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę zobaczycie Państwo rekordy 14 sekund. Biegnąc z drabiną 40 metrów i po tej drabinie wejść na trzecie piętro, to jest wyczyn niesamowity. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
0: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
1: To jest jeden z reprezentantów i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
2: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
0: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy 3. miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. 2 pierwsze miejsca obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.
3: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
4: Sztandary pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytu.
3: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pierwszych.

0: pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
1: Baczność! Na prawo! Bacz!
2: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości – defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
3: Wczoraj w Rumie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście centrum szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
4: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
5: Rumia walczyła branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wiechrowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo, ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
3: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i okoliczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
6: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa kosztowo na pracę elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że te liczby będą przemawiały i pokażą, że my musimy budować local content i musimy budować to zaplecze kadrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.
3: I temu według założeń ma właśnie sprzyjać generator, który ma realne szanse do powstania w Rumi, o czym świadczą efekty przygotowań do jego realizacji.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą

Się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbór lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko, żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć

0: wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa. patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny

0: koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem. Właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że

0: będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
2: Pomysł wielkiego talerza z fajansu wrocławskiego narodził się, patrząc na to, co już jest we Wrocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na wrocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten wrocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Wrocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu wrocławskiego, bo fajans wrocławski to jest symbol Wrocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu wrocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
3: Tradycyjnie jak co roku naszym najmłodszym mieszkańcom Wrocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we wrocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu wrocławskiego.
4: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
3: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
4: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
3: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
5: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
4: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
5: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Wrocławka.
4: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
5: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Wrocławku na pewno służą pomocą.
1: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
4: Jak ci poszło?
6: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
4: Otrzymałeś już medal, jest duma?
6: Tak, jest.
4: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
6: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
4: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
6: Lekkoatletyka.
4: Dlaczego akurat ona?
6: Jakoś tak, nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
7: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
4: Tak, podobało ci się?
7: Bardzo fajnie jest.
4: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
7: Tak.
4: Okej, okay. A interesujesz się sportem?
7: Tak.
4: A jaki sport uprawiasz?
7: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
4: A dlaczego akurat koszykówka?
7: Bo to najbardziej lubię.
1: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów.

0: patronatów sportowych dla wrocławskich przedszkoli.
1: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie, cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych i jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
2: Nasze przedszkole publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
0: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
2: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
0: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
3: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, jest to dużo łatwiejsza opieka, nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
0: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
3: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta.

0: bądź na terenie naszej gminy, obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no, przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak, chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 560.

5. Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 tysięcy złotych. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną, jak co tydzień, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie spotykamy się w pracy, jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam, bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie

odpoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony.

0: A ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie robienie. I czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości charakteru?
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie na nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to zrobiłbyś to, zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć, a jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek? Już pomijam fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.
1: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi, tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
0: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest? Wydaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć
1: Generalnie,
0: głowę.
1: tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone, więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które mówią nam nie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
0: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić zupełnie coś innego niż na co dzień.
1: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi. Jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, tak, pozytywne niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. I to też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry,
0: Czyli to
1: bardzo
0: jest to właśnie,
1: intensywny.
0: o czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
1: Dokładnie.
0: Ale to jest takie, Nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest, tak?
1: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze.

0: zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
1: A jak odpoczywają dzieci?
0: Najczęściej aktywnie. Mimo wszystko
1: No
0: ciężko
1: właśnie,
0: jest
1: to
0: je.
1: trudno pogodzić czasami
0: Tak,
1: interes
0: dokładnie.
1: rodziców i dzieci, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść i oczywiście jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
1: Czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie, która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje? Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić bez takiego uszczerbku i poczucia, o kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam?
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego. I tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci i naszym dzieciom przyniesie to radość, bo spędzą czas z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
1: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec od przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie, takie najprostsze, jakie byś
0: Takie
1: mogła tu
0: najprostsze.
1: polecić, tak.
0: Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry myślami, tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to samo.
1: I tak do
0: Możemy też,
1: skutku?
0: tak, i tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak? Dać sobie na przykład 5 minut na to. Okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że wszystko
1: tak.
0: jest zrobione. Po tych 5 już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
1: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
0: No
1: też
0: tak,
1: jest
0: wtedy
1: taka,
0: się rodzi niepewność.
1: tak, która nie daje już spokoju.
0: Dokładnie.
1: Czyli co, balon, pyk, wyrzucamy i odpoczywamy.
0: Dokładnie.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, no właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbór lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję

0: gdzie przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko, żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Nasze wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy quadów. Quady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy do około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będzie zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys, Innowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa. Nas zostawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe. Koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego

0: województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn w wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowany, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób. I no, Co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory, tradycyjne wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.

0: powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie.
1: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
2: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
3: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
2: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
4: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
5: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
4: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
5: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
4: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
6: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
5: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
6: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
5: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
6: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.

0: zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
1: Jak ci poszło?
2: No, chyba dobrze, tak mi się wydaje.
1: Otrzymałeś już medal, jest duma?
2: Tak, jest.
1: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
2: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
1: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
2: Lekkoatletyka.
1: Dlaczego akurat ona?
2: Jakoś tak nie, najlepiej mi w tym idzie chyba.
3: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
1: Tak? Podobało ci się?
3: Bardzo fajnie jest.
1: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
3: Tak.
1: Okej, a interesujesz się sportem?
3: Tak.
1: A jaki sport uprawiasz?
3: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
1: A dlaczego akurat koszykówka?
3: Bo to najbardziej umiem.
0: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla wrocławskich przedszkoli.
4: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
5: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Marny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
5: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
0: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
6: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad

0: nad psiakiem.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej poczuconych czworonogów. We Wrocławku ta tendencja jest inna.
0: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Wrocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po wrocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy wrocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Wrocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no, przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławię, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno

0: Wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać, nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura, i były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę.

0: Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
1: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
2: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
1: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
3: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
4: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
5: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
6: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
7: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
8: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
7: Za realizację

0: tym przedsięwzięcie odpowiadać będzie firma Degpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
1: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Degpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie i mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
0: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
2: Pod koniec 2023 roku firma Home4U otrzymała zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks trzech budynków 11, 7 i 5 kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home4U zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciałby wybudować budynki 11, 10 i 9 kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
3: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to, odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo. No ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Tczewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z DK91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Tczew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
2: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny z planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
3: Nie tylko w Tczewie, ale w całej Polsce deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tu jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Tczewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam, nie z handlem. Więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Tczewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego centrum.

0: Central Parku, wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI, już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego parku.
1: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
2: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. I ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212 głosów.
1: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w urzędzie gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
3: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
1: Mimo nieważności referendum, inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
4: Wynik tutaj 95% ponad za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj nam na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
1: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń. Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
5: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
6: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
5: Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
6: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
5: Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
6: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony w ramach inicjatywy unijnej Right to Stay Zarząd Województwa Podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
7: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów. Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
8: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
7: Uroczystości towarzyszyły życzenia i gratulacje. GOPR-owcy otrzymali także promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na modyfikację radiołączności. Środki te pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową, nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej-Porębie.
9: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.

0: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych. Udało się to zrealizować w pełni.
1: Oni mają doskonały sprzęt. Teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy do GOPR-u i je pokonają. Zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
2: Na dolnej stacji ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
3: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony.

0: zorganizowaną wyjątkową wystawę zdjęć starych i nowych.
1: Nie zabrakło strefy wspinaczki zarówno skałkowej, jak i ściankowej, a także uwielbianej przez najmłodszych Tyrolki. Współczesne ratownictwo to także nowoczesne technologie.
2: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne, mamy do dyspozycji termowizję.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
3: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne. Są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
4: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
1: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
5: Edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne i przestrzega jednocześnie. Uczy nas, jak mamy się zachować.
6: Sentymentalna podróż przez ponad 50
5: lat. I jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
7: Całe serca trzeba im oddać gratulacje. To są ludzie bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
1: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można było obejrzeć, ale i wypróbować.
8: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. I sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
1: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
9: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują. Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani do Czechów, a Czesi na nas.
1: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy włożonej w półwiecze trwania organizacji.
10: Mimo codziennych obowiązków, wyjazdów do zgłoszeń, aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
11: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
12: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3. piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa. Pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych, spięciu linii sawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
11: Taką dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim jako już długoletni strażak uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę

0: zobaczycie Państwo, rekordy 14 sekund. Biegną z drabiną 40 metrów i po tej drabinie wejść na trzecie piętro, to jest wyczyn niesamowity. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
1: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
0: To jest jeden z reprezentantów i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości, też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
2: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
1: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy trzecie miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. Dwa pierwsze miejsca obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.
3: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
4: Sztandarem tym pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytu.
3: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
5: Na prawo! Patrz!
6: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości – defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
7: Wczoraj w Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
8: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
9: Rumia walczyła branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wiechrowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły typowo w kierunku

0: pakowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
1: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i o konieczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
2: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa kosztowo na pracę elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że te liczby będą przemawiały i pokażą, że my musimy budować local content i musimy budować to zaplecze kadrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.
1: I temu według założeń ma właśnie sprzyjać generator, który ma realne szanse do powstania w Rumi, o czym świadczą efekty przygotowań do jego realizacji.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.

0: tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
1: Blok sportowy i blok rekreacyjny, proszę powiedzieć więcej na ten temat, jak to będzie wyglądało?
0: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
0: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys, Innowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni

0: Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa. Na co stawia Lubraniec?
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji wrocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
2: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe. Koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
0: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na wrocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Wrocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Wrocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Wrocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17:15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musi

0: ma się bić, będzie mógł ją zaznaczyć, także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Wrocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany wrocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
4: Pomysł wielkiego talerza z fajansu wrocławskiego narodził się patrząc na to, co już jest we Wrocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na wrocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten wrocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Wrocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu wrocławskiego, bo fajans wrocławski to jest symbol Wrocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu wrocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
5: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Wrocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym i jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we wrocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu wrocławskiego.

0: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
1: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
0: No właśnie, widzi Pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród tej młodzieży?
1: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
3: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
0: Będzie Pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
3: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
0: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
3: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
2: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
0: Jak ci poszło?
4: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
0: Otrzymałeś już medal, jest duma?
4: Tak, jest.
0: Powiedz mi, interesuje się właśnie sportem?
4: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
0: A jaka dyscyplina sportu jest Ci najbliższa?
4: Lekkoatletyka.
0: Dlaczego akurat ona?
4: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
5: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
0: Tak? Podobało Ci się?
5: Bardzo fajnie jest.
0: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
5: Tak.
0: Okej, a interesujesz się sportem?
5: Tak.
0: A jaki sport uprawiasz?
5: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
0: A dlaczego akurat koszykówka?
5: Bo to najbardziej umiem.
2: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
6: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
7: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego Klub Anwil Włocławek. Klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia. Opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy, zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
0: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
7: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami.

0: No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
1: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
2: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako Schronisko dla Zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
2: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze Schroniska dla Zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub, znany obecnie jako Włocławia, na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
3: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no, przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
4: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
5: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
4: 19:20. Rozumiem, że te

0: atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
1: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
0: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławie, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
2: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
1: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
0: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
3: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę

0: Karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną, jak co tydzień, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie spotykamy się w pracy, jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam, bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie wypoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony, na rzecz tego, aby po prostu pójść w kierunku siebie i słuchania tego, co my potrzebujemy.
0: Tak, zwyczajowo przyjęło się, że mówimy o tym, że jak ktoś ma taką pracę biurową siedzącą, to najlepiej jemu się wypoczywa i relaksuje, jak ma trochę ruchu i takiego podniesienia adrenaliny, a ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie robienie. I czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości charakteru?
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć, a jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek?

0: Już pomijam fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.
1: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
0: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest? Wydaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć
1: Generalnie,
0: głowę.
1: tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone, więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które mówią nam nie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
0: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić zupełnie coś innego niż na co dzień.
1: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi, jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, co my, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, tak, pozytywne niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. I to też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry,
0: Czyli to
1: bardzo
0: jest to właśnie,
1: intensywny.
0: o czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
1: Dokładnie.
0: Ale to jest takie, nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest, tak?
1: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
0: A jak odpoczywają dzieci?
1: Najczęściej aktywnie, mimo wszystko
0: No
1: ciężko jest
0: właśnie, to
1: je.
0: trudno pogodzić czasami
1: Tak,
0: interes
1: dokładnie.
0: rodziców i dzieci, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść. I oczywiście, jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście, gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
0: Czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie?

0: która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje. Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić bez takiego uszczerbku i poczucia, o kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam.
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego i tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci, i naszym dzieciom przyniesie to radość, bo spędzą czas z kimś, z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
0: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie, takie najprostsze. Jakie byś
1: Takie
0: mogła tu
1: najprostsze.
0: polecić, tak?
1: Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry myślami, tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to
0: I
1: samo.
0: tak do
1: Możemy też,
0: skutku?
1: tak, i tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak? Dać sobie na przykład 5 minut na to. Okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że
0: Przypomnieć,
1: wszystko
0: tak.
1: jest zrobione. Po tych 5 już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
0: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
1: No
0: też
1: tak,
0: jest
1: wtedy się
0: taka,
1: rodzi niepewność.
0: tak, która nie daje już spokoju.
1: Dokładnie.
0: Czyli co? Balon, pyk, wyrzucamy i odpoczywamy.
1: Dokładnie.
0: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać, rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem?

paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 Maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185

616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropryngowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar

0: dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbór lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa.

0: I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
0: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Włocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będzie zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęzak, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
2: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
5: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
4: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak

0: Padnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na wrocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych, wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn w wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Włocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piasek, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
3: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowany, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie to

0: też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób. I no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
1: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
0: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
2: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
3: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, no, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego, no, było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
2: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
4: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
5: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
4: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
5: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
4: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
6: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
5: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
6: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby,

0: które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
1: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
0: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
2: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
1: Jak ci poszło?
3: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
1: Otrzymałeś już medal, jest duma?
3: Tak, jest.
1: Powiedz mi, interesuje się właśnie sportem?
3: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
1: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
3: Lekkoatletyka.
1: Dlaczego akurat ona?
3: Jakoś tak, nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
4: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
1: Tak, podobało ci się?
4: Bardzo fajnie jest.
1: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
4: Tak.
1: Okej, a interesujesz się sportem?
4: Tak.
1: A jaki sport uprawiasz?
4: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
1: A dlaczego akurat koszykówka?
4: Bo to najbardziej umiem.
2: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
5: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
6: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
6: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
7: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich.

0: popili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek, jak obowiązek nad psiakiem.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
0: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem „Szukam domu”. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub, znany obecnie jako Włocławia, na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no, przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół Disco Polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z domu dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu.

0: Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od

0: dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
1: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
2: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
3: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
2: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
4: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
2: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
5: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
6: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
2: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
7: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
2: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
8: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
9: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to

0: ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj polskim obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Pod koniec 2023 roku firma Home for You otrzymała zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks trzech budynków 11, 7 i 5-kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home for You zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciałby wybudować budynki 11, 10 i 9-kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
4: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to, odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo, no ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Tczewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z DK91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Tczew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
3: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny z planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
4: Nie tylko w Tczewie, ale w całej Polsce Deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI, i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli

0: nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tutaj jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Tczewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam, nie z handlem. Więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Tczewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego Central Parku wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI, już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego parku.
1: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pilska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
2: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. I ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212 głosów.
1: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w Urzędzie Gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
3: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
1: Mimo nieważności referendum, inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
4: Wynik tutaj 95% ponad na za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
1: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń. Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
5: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
6: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
5: Pierwszy konkret: wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, województwo podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
6: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
5: Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
6: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony w ramach inicjatywy unijnej Right to Stay Zarząd Województwa Podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
7: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów.

0: Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
1: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
0: Uroczysty

0: ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej Porębie.
1: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.
2: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych, udało się to zrealizować w pełni.
3: Oni mają doskonały sprzęt, teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy do GOPR-u i je pokonają, zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
0: Na dolnej stacji Ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
4: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony. Wszystkie specjalizacje, którymi się zajmujemy. Z racji, że jest to 50-lecie, przygotowaliśmy też część historycznych atrakcji. Mówimy o historii na panelach tematycznych. Mamy przygotowaną wyjątkową wystawę zdjęć starych i nowych.
0: Nie zabrakło strefy wspinaczki zarówno skałkowej, jak i ściankowej, a także uwielbianej przez najmłodszych Tyrolki. Współczesne ratownictwo to także nowoczesne technologie.
5: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne. Mamy do dyspozycji termowizję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
6: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne. Są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
7: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
0: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
8: To nas edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne i uczy nas, jak mamy się zachować.
9: I jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
10: Całe serca trzeba im oddać gratulacje. To są ludzie bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można było obejrzeć, ale i wypróbować.
11: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. I sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
0: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
12: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują. Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani na Czechów, a Czesi na nas.
0: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy włożonej w półwiecze trwania organizacji.
13: Mimo codziennych obowiązków, wyjazdów do zgłoszeń, aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
14: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę, taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe, i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
15: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego

0: O 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa, pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych, spięciu linii ssawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
1: Tak, dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim, jako już długoletni strażak, uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę zobaczycie Państwo rekordy 14 sekund. Biegnąc drabiną 40 metrów i po tej drabinie wejść na trzecie piętro, to jest wyczyn niesamowity. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
2: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
1: To jest jeden z reprezentantów i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości, też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
0: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
2: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy trzecie miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. 2 pierwsze miejsca obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.
3: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
4: Sztandary tym pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytu.
3: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
5: Baczność! Na prawo! Chodź!
6: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości – defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
7: Wczoraj w Rumie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście centrum szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
8: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieli,

0: widzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
1: Rumia walczyła branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wiechrowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły, typowo ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
2: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i okoliczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
3: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa kosztowo na pracę elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że te liczby będą przemawiały i pokażą, że my musimy budować local content i musimy budować to zaplecze kadrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.
2: I temu według założeń ma właśnie sprzyjać generator, który ma realne szanse do powstania w Rumi, o czym świadczą efekty przygotowań do jego realizacji.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczone do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy z około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie

0: płacić za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w Łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa. Na co stawia Lubraniec?
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe. Koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we

0: Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią m.in. Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowany, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
4: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy

0: chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego no było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
2: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
3: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
2: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut. Biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
3: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
2: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
4: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
3: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
4: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
3: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
4: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
1: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
3: Jak ci poszło?
5: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
3: Otrzymałeś już medal, jest duma?
5: Tak, jest.
3: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
5: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
3: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
5: Lekkoatletyka.
3: Dlaczego akurat ona?
5: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
6: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
3: Tak, podobało ci się?
6: Bardzo fajnie jest.
3: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
6: Tak.
3: Okej, okay. A interesujesz się sportem?
6: Tak.
3: A jaki sport uprawiasz?
6: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
3: A dlaczego akurat koszykówka?
6: Bo to najbardziej umiem.
1: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
7: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
8: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego Klub Anwil Włocławek, Klub Koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają

0: polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anvil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
1: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
0: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
2: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
3: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy można poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
2: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej poczuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
3: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub 2 lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak, owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
2: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem Szukam domu. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę.

0: Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
1: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
2: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
3: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
2: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
1: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
2: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Wrocławię, ale właśnie cały Wrocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
3: Oczywiście wszystkie osoby z Wrocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
1: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
2: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
0: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną, jak co tydzień, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie spotykamy się w pracy, jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam, bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie wypoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony, na rzecz tego, aby po prostu pójść w kierunku siebie i słuchania tego, co my potrzebujemy.
0: Tak, zwyczajowo przyjęło się, że mówimy o tym, że jak ktoś ma taką pracę biurową siedzącą, to najlepiej jemu się wypoczywa i relaksuje, jak ma trochę ruchu i takiego podniesienia adrenaliny, a ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie.

0: robienie i czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości, charakteru.
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to, zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć. A jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek? Już pomijam fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.
1: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi, tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
0: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest? Wydaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć głowę.
1: Tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone, więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które mówią nam nie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
0: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić zupełnie coś innego niż na co dzień.
1: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi, jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, co my, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, tak, pozytywne niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. I to też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry. Bardzo
0: czyli to jest
1: intensywne.
0: To właśnie, o czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
1: Dokładnie.
0: Ale to jest takie, nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest,
1: zupełnie
0: tak?
1: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
0: A jak odpoczywają dzieci?

0: Najczęściej aktywnie, mimo wszystko
1: No
0: ciężko jest
1: właśnie, tu
0: je.
1: trudno pogodzić czasami
0: Tak,
1: interes
0: dokładnie.
1: rodziców i dzieci, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść. I oczywiście, jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
1: A czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie, która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje? Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić bez takiego uszczerbku i poczucia, o kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam?
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego. I tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci, i naszym dzieciom przyniesie to radość, bo spędzą czas z kimś, z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy, na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
1: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec od, przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie, takie najprostsze, jakie byś
0: Takie
1: mogła tu
0: najprostsze.
1: polecić, tak.
0: Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry myślami, tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to samo.
1: I tak do
0: Możemy też,
1: skutku.
0: tak, i tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak? Dać sobie na przykład 5 minut na to. Okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że wszystko
1: tak.
0: jest zrobione. Po tych 5 już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
1: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
0: No
1: też
0: tak,
1: jest
0: wtedy
1: taka,
0: się rodzi niepewność.
1: tak, która nie daje już spokoju.
0: Dokładnie.
1: Czyli co, balon, pyk, wyrzucamy i odpoczywamy.
0: Dokładnie.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
2: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat. Jak to będzie wyglądało?
1: Tak, blok sportowy to jest trójbór lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
2: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
1: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc, mistrzostw Polski, nawet mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
0: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można by

0: Będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy jest około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym strzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
1: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys, Innowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
2: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie Dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
1: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. O godzinie 18 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 kilometrów.
3: Serdecznie zapraszamy. Rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa, też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
2: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała dwa mecze. I z Mongolią, i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu. I będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
1: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
4: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa. patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego

0: Przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwal pod wspólnym niebem, wiele, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić. Fajansowe sny, no bo przecież jak we Włocławku, to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem. Właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
1: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany włocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
2: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory tradycyjne, wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
3: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
2: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy.

0: dlatego, że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
1: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
2: Pomysł wielkiego talerza z fajansu wrocławskiego narodził się, no, patrząc na to, co już jest we Wrocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na wrocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten wrocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Wrocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania, chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego, no, było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu wrocławskiego, bo fajans wrocławski to jest symbol Wrocławka.
1: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu wrocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
3: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Wrocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we wrocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu wrocławskiego.
4: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
3: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
4: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
3: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
5: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
4: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
5: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Wrocławka.
4: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
5: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Wrocławku na pewno służą pomocą.
1: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
4: Jak ci poszło?
6: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
4: Otrzymałeś już medal, jest duma?
6: Tak, jest.
4: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
6: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
4: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
6: Lekkoatletyka.
4: Dlaczego akurat ona?
6: Jakoś tak, nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
7: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
4: Tak, podobało ci się?
7: Bardzo fajnie jest.
4: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
7: Tak.
4: Okej, a interesujesz się sportem?
7: Tak.
4: A jaki sport uprawiasz?
7: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
4: A dlaczego akurat koszykówka?
7: Bo to najbardziej umiem.
1: O Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatu.

0: Katów, patronatów sportowych dla wrocławskich przedszkoli.
1: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
2: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
3: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
2: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
0: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
4: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą pupila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, też również do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako Schronisko dla Zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, jest to dużo łatwiejsza opieka, nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
0: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej porzuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
4: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie.

0: naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy. Więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem prezesem też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone. Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
3: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstępy.

techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: co podstał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
1: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
2: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
0: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura, i były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
0: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli

0: tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
1: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
2: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody, no a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer jeden był materiał telewizji Toja z Łodzi.
3: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
4: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje, bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
5: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
6: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
7: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
6: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
8: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie i mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
6: Podczas

0: podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
1: Pod koniec 2023 roku firma Home for You otrzymała zgodę od Rady Miejskiej na odstępstwo od planu miejscowego, dzięki czemu deweloper może po wschodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów wybudować kompleks trzech budynków 11, 7 i 5-kondygnacyjny. Budowa wkrótce powinna się rozpocząć. Ten sam deweloper w ubiegłym roku kupił strategiczną działkę po dawnym koszarowcu po zachodniej stronie ulicy Tczewskich Saperów. Strategiczną, ponieważ miała być ona przeznaczona pod nowe Centrum Tczewa, czyli centrotwórczą strefę z dominacją usług. Firma Home for You zdecydowała, że wschodnią część działki chce przeznaczyć pod wysokie budownictwo mieszkaniowe, wykorzystując procedurę Lex Developer. Oznacza to, że od Rady Miejskiej będzie zależało, czy w sąsiedztwie planowanego od 3 lat wysokościowca powstaną 3 kolejne wieżowce. Inwestor chciałby wybudować budynki 11, 10 i 9-kondygnacyjne z usługami na parterze, placem zabaw i z parkingami podziemnymi. Osiedle miałoby charakter otwarty, a na dachach budynków znajdowałaby się strefa rekreacyjna.
2: To miało być takie właśnie centrum biznesu, centrum biurowe, ale jednak przez 10 lat nie powstał żaden budynek związany z tym pierwotnym pomysłem. Było zainteresowanie kilku inwestorów, z tego co oczywiście się orientuję, bo to było za czasów moich poprzedników, no ale jednak wycofywali się, że albo dla nich te działki były trochę za małe, nie byli po prostu zainteresowani. I teraz my mamy bardzo dobrą sytuację, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które można powiedzieć, że geograficzne centrum miasta jest całkowicie wolne. Dlatego nam zależy na tym, żeby jeżeli już tam powstanie jakakolwiek zabudowa, żeby po pierwsze była to, odpowiadało to na żywotne interesy i problemy naszego miasta, ale dwa, żeby było to coś zupełnie innego, coś oszałamiającego i coś, co swoją estetyką ma po prostu budzić zachwyt. Dlatego te rozmowy z inwestorem trwały dosyć długo, no ale tutaj możemy jasno powiedzieć, że zostało wybrane bardzo dobre biuro architektoniczne. Mi osobiście ten projekt się bardzo podoba. Projekt dotyczy tylko części działki, ale to jest to, co w Tczewie chcielibyśmy mieć, czyli w tym rejonie miasta bardzo wysoką zabudowę, która będzie widoczna z DK91, będzie widoczna przy zjeździe z autostrady, która będzie pokazywała, że Tczew jest nowoczesnym, rozwijającym się miastem.
1: Prezydent ma zapewnienie od dewelopera, że w zachodniej części działki nie powstanie kolejna mieszkaniówka, a zgodny z planem miejscowym reprezentacyjny obiekt usługowy.
2: Nie tylko w Tczewie, ale w całej Polsce deweloperzy ogólnie chcą wykorzystać ostatnią szansę na skorzystanie z Lex Developer. Natomiast po Lex Developer będzie zupełnie inna procedura, która nazywa się ZPI i w tej procedurze my jako urząd będziemy mogli nakładać obowiązki na dewelopera dotyczące jakiejś inwestycji na terenie miasta czy na terenie wokół planowanej budowy, tak żeby deweloper także realizował te inwestycje, które dla miasta są potrzebne. I tu jesteśmy wstępnie umówieni, to jest kwestia związana z tym, że tam na tej pozostałej działce powstanie moim zdaniem coś bardzo potrzebnego dla Tczewa, coś związanego z usługami, ale tu już zaznaczam, nie z handlem, więc tutaj jeszcze oczywiście te rozmowy trwają, ale wydaje mi się, że w tym miejscu stworzymy prawdziwe nowe centrum Tczewa, które będzie łączyło ze sobą funkcje mieszkaniowe, ale także inne potrzebne dla mieszkańców. My niezmiennie jako Urząd Miasta planujemy w centrum tego całego terenu stworzenie takiego Central Parku wokół stawu i tutaj już będziemy w ramach tych inwestycji ZPI już będziemy nakłaniać deweloperów do tego, aby już partycypowali w kosztach powstania tego parku.
3: Do urn poszło 1660 osób spośród 6489 uprawnionych mieszkańców gminy. Jak przekazała pińska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, do progu ważności głosowania zabrakło nieco ponad 200 głosów.
4: Żeby referendum było ważne, musi wziąć udział w referendum 3/5 osób, które wzięły udział w powołaniu wcześniej, które wzięły udział w wyborze odwoływanego organu. i ta liczba to 1872, a więc zabrakło 212.

0: głosów.
1: Głównymi zarzutami organizatorów wobec burmistrz były m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych oraz duża rotacja pracowników w urzędzie gminy. Sama Marta Kubiak od początku odpierała krytykę.
0: To referendum jest nie o tym, co ja robię dla mieszkańców, tylko to referendum jest czysto polityczne.
1: Mimo nieważności referendum, inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jednoznaczny układ sił wśród tych, którzy zdecydowali się zagłosować. Spośród 1649 ważnych głosów za odwołaniem burmistrz opowiedziały się aż 1582 osoby.
2: Wynik tutaj 95% ponad na za odwołaniem jest też bardzo, bardzo tutaj nam na pewne rzeczy wskazuje. Tak naprawdę przy takiej frekwencji i przy tak tylu głosach za odwołaniem trzeba się dalej skupić na działaniu i miejmy nadzieję, że również i pani burmistrz z tego referendum wyciągnie wnioski.
1: Zgodnie z przepisami burmistrz kontynuuje swoją kadencję automatycznie i nie musi otrzymać ze strony komisarza wyborczego żadnych dodatkowych zaświadczeń. Stan prawny w gminie w żadnym momencie nie uległ zmianie.
3: Prawo do pozostania to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Każdy Europejczyk, w tym także każdy Polak, ma prawo do rozwoju, do mieszkania i do pracy w miejscu, które nazywa domem, a mobilność, zwłaszcza mobilność młodych naszych mieszkańców, powinna być świadomym wyborem, a nie przymusem ekonomicznym czy przymusem infrastrukturalnym.
4: Postulaty mają pomóc stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki do życia, pracy i rozwoju w miejscu zamieszkania.
3: Pierwszy konkret, wsparcie stabilnych miejsc pracy i innowacji. Tu mówię, szanowni państwo, oczywiście o naszych płacach. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego, Województwo Podlaskie jest cały czas poniżej średniej płacowej w naszym kraju.
4: Zarząd apeluje o uruchomienie specjalnego programu dla regionów o najniższym poziomie innowacyjności. Drugim postulatem jest stworzenie europejskiego standardu dostępności usług publicznych. Trzeci postulat zakłada silniejsze wsparcie miast subregionalnych i powiatowych, takich jak Łomża, Suwałki czy Bielsk Podlaski.
3: Tutaj nasz postulat dotyczy tego, aby już istniejące zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli te ZIT-y w Suwałkach i w Łomży, ale też, żeby mogły powstawać ZIT-y w subregionie bielskim, aby ten instrument pomocowy został zwiększony też o dodatkowe środki z funduszy europejskich, mógł rozwijać w sposób zrównoważony nasze województwo właśnie poprzez wsparcie tych terenów subregionalnych.
4: Pozostałe postulaty dotyczą przełamania wykluczenia transportowego i mowa tu chociażby o nowych regulacjach dla infrastruktury lotniskowej, przyznania specjalnego statusu regionom położonym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, wsparcia kultury, dziedzictwa i branży turystycznej. Ostatni, siódmy postulat koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym i adaptacji do zmian klimatu. Dokument sporządzony w ramach inicjatywy unijnej Right to Stay Zarząd Województwa Podlaskiego skieruje do Komisji Europejskiej.
5: Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zaprosili do wspólnego świętowania 50-lecia działalności mieszkańców regionu i turystów. Jesteśmy częścią tej społeczności, podkreślali ratownicy.
6: To jest 50 lat pasji ludzi, którzy ten GOPR tworzą. To jest organizacja, która z założenia jest ochotnicza. To są ludzie, którzy swój własny wolny czas poświęcają na ratownictwo w górach. Ta pasja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
5: Uroczystości towarzyszyły życzenia i gratulacje. GOPR-owcy otrzymali także promesę w wysokości 400 tysięcy złotych na modyfikację radiołączności. Środki te pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaproszeni goście mogli obejrzeć niemal już gotową, nową siedzibę GOPR-u w Szklarskiej Porębie.
7: Wielka odwaga, wielka odpowiedzialność, wielkie zaangażowanie, czego też świadectwem są te kierowane środki, bo to jest nic za darmo, to jest po prostu w dowodzie uznania za tą służbę.
8: Cała inwestycja to jest koszt ponad 10 milionów złotych. Udało się to zrealizować w pełni.
9: Oni mają doskonały sprzęt. Teraz potrzeba tylko chętnych, którzy przyjdą na kursy do GOPR-u i je pokonają. Zdadzą i wejdą w grupę już funkcjonujących ratowników. To najważniejsze życzenie.
5: Na dolnej stacji Ski Arena Szerenica powstało miasteczko GOPR.
10: Jest dla nas ważne, żeby pokazać ratownictwo górskie z każdej strony, wszystkie specjalizacje, którymi się zajmujemy. Z racji, że jest to 50-lecie, przygotowaliśmy też część historycznych atrakcji. Mówimy o historii na panelach tematycznych. Mamy przygotowaną wyjątkową wystawę zdjęć starych i nowych.
5: Nie zabrakło strefy wspinaczki zarówno skałkowej, jak i ściankowej, a także

0: uwielbianej przez najmłodszych Tyrolki. Współczesne ratownictwo to także nowoczesne technologie.
1: Drony, które zyskują coraz większe znaczenie w ratownictwie, przede wszystkim w poszukiwaniach ludzi zaginionych. Mamy do dyspozycji drony, które mają bardzo czułe sensory optyczne, mamy do dyspozycji termowizję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z ratownictwa wodnego, szkolenia psów ratowniczych czy strefa medyczna.
2: Umiejętności, które tutaj przekazujemy turystom, są bardzo ważne. Są do wykorzystania w górach. Jeżeli chodzi o defibrylatory są dostępne w każdym schronisku w Karkonoszach, w górach izerskich.
3: Chcemy edukować turystów, jak należy bezpiecznie zachowywać się w górach, żeby tych wypadków było mimo wszystko jak najmniej.
0: To niesamowite, na ilu rzeczach muszą znać się ratownicy. Dopiero na tej imprezie to widać, mówili turyści.
4: To nas edukuje, uświadamia w tym, co jest ważne i przestrzega jednocześnie. Uczy nas, jak mamy się zachować.
5: Sentymentalna podróż przez
4: i jest to chyba z korzyścią dla wszystkich.
6: Całe serca trzeba im oddać gratulacje. To są ludzie bardzo odważni i chyba najważniejsi w górach.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się kilkudziesięcioletni sprzęt ratunkowy, który nie tylko można było obejrzeć, ale i wypróbować.
7: Tutaj mamy sprzęt używany 50 lat temu. Jest sprzęt współczesny. To jest tak, jakby jeździć na taczkach i Mercedesie.
0: Na jubileuszu nie zabrakło także ratowników z Czech i Niemiec.
8: Jesteśmy jedną społecznością, ta, która ratuje w górach, która tym ludziom chce pomagać, którzy tej pomocy potrzebują. Z kolegami z Bergwachtu wymieniamy się poglądami. To są takie bardziej kontakty szkoleniowe, a nie ratownicze. Bardziej ratownicze jesteśmy jakby skazani do Czechów, a Czesi na nas.
0: Współpracujemy od lat 70. Wiele się od siebie uczymy, a polscy koledzy nas inspirują. Gratulujemy tak udanej imprezy. Wspólne świętowanie pod Szerenicą pozwoliło nie tylko pokazać pełen wachlarz umiejętności ratowników, ale było także przyczynkiem do wspomnień i docenienia pracy włożonej w półwiecze trwania organizacji.
9: Mimo codziennych obowiązków, wyjazdów do zgłoszeń, aktywności w szeroko rozumianej prewencji, strażacy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podczas szkoleń, ale też nie bez znaczenia jest dbanie o kondycję fizyczną niezbędną podczas akcji ratunkowych. Motywacją do tego jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa strażaków i ich dyspozycyjność, ale także chęć rywalizacji między jednostkami. Organizowane są więc zawody pożarnicze na poziomie młodzieżowym, by szkolić młode pokolenie, na poziomie ochotniczych straży pożarnych, które współpracują z zawodowymi jednostkami, ale też na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Na tym ostatnim nie ma żartów, bo to swego rodzaju ocena gotowości do akcji. To było sednem finałowych zmagań strażaków, którzy stawili się do walki o tytuł mistrza województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Zawody na tym poziomie odbyły się m.in. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.
10: Co roku różna komenda jest gospodarzem, ale faktem jest, że jeżeli chodzi o dyscyplinę taki dwubój, drabina hakowa, jutro będzie 100 metrów, to jest dla elity, dla naszych kadrowców głównie, bo tutaj też około 20 osób wystartuje. Natomiast 19 powiatów, jutro reprezentacje będą się zmagały w tym ćwiczeniu bojowym, stricte związanym już z prędkością, siłą, wytrzymałością i podawaniem wody. Wszystko jest robione też na czas. Przede wszystkim to jest widowiskowe, dość ciekawe i praktyczne, bo to jest związane z naszą pracą. Tak?
11: Drużyny składają się z 10 zawodników, z czego 6 zawodników startuje w tej konkurencji, która jest tutaj dzisiaj rozgrywana, czyli wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. 3 najlepsze czasy się liczą do klasyfikacji. W dniu jutrzejszym będzie pierwsza konkurencja pożarniczy tor przeszkód 100 metrów z przeszkodami. Też można wystawić 6 zawodników, 3 najlepsze czasy się liczą. A na koniec jest taka drużyna, raczej konkurencja drużynowa. Pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polega na podbiegnięciu do podestu, połączeniu sprzętu pożarniczego, rozwinięciu linii głównych, gaśniczych z 5 linii sawnych i nalaniu wody do nalewaków w jak najszybszym czasie. I w tej konkurencji startuje 7 zawodników.
10: Taką dla mnie królową sportu to jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej. Bardzo widowiskowa, bardzo techniczna i tutaj tak naprawdę najlepsi z najlepszych w województwie zmierzą się w dniu dzisiejszym. Ja przede wszystkim jako już długoletni strażak uwielbiam oglądać te konkurencje, bo za chwilę zobaczycie Państwo rekordy 14 sekund. biegną z drabiną 40 metrów i

0: tej drabinie wejść na trzecie piętro, to jest wyczyn niesamowity. Przede wszystkim sprawność, a druga sprawa też odwaga. I to pokazują nasi strażacy.
1: W tym komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, który nie odpuścił sobie tej przyjemności bycia częścią drużyny. Tym bardziej, że niejednokrotnie był już mistrzem tej konkurencji.
0: To jest jeden z reprezentantów i kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Mówimy o komendancie powiatowym z Bartoszyc, który również łatwo skóry nie sprzeda, chce pokazać swoje możliwości, też i dla swojej kadry, że można, mając już 30 kilka lat, fajnie też się bawić, uprawiać sport i być jednym z lepszych.
2: Teraz to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy gospodarzami 22 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, no to zdecydowałem się pobiec z chłopakami z drużyny, żeby dodać im otuchy.
1: A sportowe zacięcie mimo wszystko zostało, o czym świadczy trzecie miejsce w tej konkurencji z czasem 16 sekund 34 sekundy. Komendant na szczęście ma gdzie trenować, bowiem nie wszystkie komendy mają na swym stanie taką przeszkodę. I to podczas mistrzostw dla wielu było trudnością. Dwa pierwsze miejsca obronili reprezentanci z Nowego Miasta Lubawskiego, a na linii startu stanęło łącznie 25 strażaków.
3: Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2026 miały miejsce w Końskich. W piątek do nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Warszawskiej przybyli strażacy z całego województwa świętokrzyskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości były nadanie sztandaru koneckiej jednostce, oficjalne otwarcie nowej komendy, a także wręczenie odznaczeń i awansów dla zasłużonych funkcjonariuszy. Obchody rozpoczęły się przed południem mszą świętą w intencji strażaków w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich. Odprawił ją ksiądz Tomasz Janicki, kapelan strażaków z powiatu koneckiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac Komendy Powiatowej PSP, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Kolejnym elementem było powitanie zaproszonych gości oraz oficjalne nadanie sztandaru koneckiej jednostce PSP, którego dokonał starosta konecki Grzegorz Piec.
4: Sztandarem tym pragniemy wyrazić uznanie i okazać naszą wdzięczność strażakom za ich wysiłek i ofiarność w ratowaniu życia ludzkiego, zdrowia oraz dobytu.
3: Szczególnym momentem ceremonii było wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom z województwa świętokrzyskiego. Lista wyróżnionych funkcjonariuszy znajduje się w artykule w naszym portalu. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, w których podkreślano znaczenie służby strażaków dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz rolę nowoczesnej infrastruktury w codziennej pracy ratowników. Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Końskich była jednym z głównych bohaterów tegorocznych obchodów. Oficjalne otwarcie obiektu symbolicznie podkreśliło rozwój koneckiej jednostki i poprawę warunków pracy strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć przygotowane stoiska związane z ochroną ludności i obroną cywilną, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także pokazy i gry dotyczące pierwszej pomocy oraz działań przeciwpożarowych. O godzinie 14 na placu komendy miała miejsce defilada pododdziałów pieszych, która zakończyła oficjalną część Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Końskich. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i mieszkańców.
5: Baczność! Na prawo! Patrz!
6: Szanowni Państwo, nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany element naszej uroczystości – defiladę pododdziałów pożarniczych. Na czele defilady maszeruje dowódca dzisiejszej uroczystości, starszy kapitan Maciej Bartusiak.
7: Wczoraj w Rumi odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła m.in. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, a które dotyczyło możliwości powstania w tym mieście Centrum Szkoleń dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej.
8: Idea powstała już w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że będą powstawały elektrownie wiatrowe na morzu, czyli tak zwane offshory, i elektrownia jądrowa. Kompetencje w zakresie budowy oraz w ramach eksploatacji to są bardzo wyśrubowane często wymagania, gdzie trzeba zdobyć odpowiednie certyfikaty, kompetencje. Centrum Szkoleń ma pomóc naszym mieszkańcom i okolic, żeby właśnie zdobyć możliwość pracowania w tych firmach i przede wszystkim zarabiania znacznie wyższych środków finansowych.
9: Rumia walczyła o branżowe centrum kompetencji. Nie powstało, powstało obok w powiecie lęborskim, z czego też się bardzo cieszymy, ale teraz to centrum kompetencji dokształcania jest bardzo ważne, żeby powstało właśnie tutaj w powiecie wiechrowskim. Z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeśli chodzi o absolwentów naszych szkół branżowych. Te kadry i absolwentów dokształcimy, bo to nie mówimy tylko o absolwentach, ale o osobach, które już są na rynku pracy, aby się dokształciły, typowo ukierunkowały się pod budowę elektrowni jądrowej. Dlatego tej pracy tutaj nie zabraknie. Będzie to praca dobrze płatna, gdzie ludzie będą mogli

0: wrócić z zagranicy, aby się osiedlić tutaj, skąd pochodzą.
1: Pomysłem na to ma być Centrum Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, do realizacji którego Rumia jest już gotowa i okoliczności powstania, którego dyskutowano podczas spotkania.
2: Pokazaliśmy dzisiaj na slajdach, w jaki sposób jednomiesięczne opóźnienie w uruchomieniu jednego reaktora wpływa

0: zdrowe dla nas, bo ludzie to jest podstawa, jeżeli chodzi o local content. Bez ludzi możemy tworzyć warunki do rozwoju polskich przedsiębiorstw, natomiast pracownicy przyjadą do nas z zagranicy, a to nie o to chodzi. My musimy budować kompetencje polskich przedsiębiorstw w oparciu o polskie zasoby kadrowe.
1: I temu według założeń ma właśnie sprzyjać generator, który ma realne szanse do powstania w Rumi, o czym świadczą efekty przygotowań do jego realizacji.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przed nami kolejny weekend pełen wydarzeń w regionie. Na mieszkańców czekają koncerty, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe, rodzinne pikniki i atrakcje dla najmłodszych. Weekend rozpocznie się już w sobotę o godzinie 10 na stadionie OSIR we Wrocławku, gdzie odbędzie się 11. Olimpiada Hefajstosa. W sportowych zmaganiach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami z całego województwa i nie tylko.
1: Tradycyjnie już od 11 lat za pośrednictwem telewizji Kujawy zapraszam Państwa na największą imprezę sportowo-rekreacyjną dla osób z niepełnosprawnościami na Olimpiadę Hefajstosa. Tradycyjnie już odbywa się ona zawsze w pierwszą sobotę czerwca i w tym roku 6 czerwca, czyli w imieniny miesiąca, mamy tą piękną imprezę. Jest to największa impreza w województwie kujawsko-pomorskim. W tej chwili mamy zgłoszonych, właściwie lista już jest zamknięta, 410 startujących. Start będzie w dwóch blokach, blok sportowy i blok rekreacyjny. Jak zwykle myślimy, że będzie piękna atmosfera, że będzie integracja, że będzie zadowolenie.

0: wolenie. I tutaj szczególnie kieruję zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż przyjdźcie zobaczyć, jak wasi koledzy i koleżanki startują, cieszą się ze zdobytych medali, jak pokonują własne słabości. Zapraszam od 10 rano 6 czerwca.
1: Blok sportowy i blok rekreacyjny. Proszę powiedzieć więcej na ten temat, jak to będzie wyglądało?
0: Tak, blok sportowy to jest trójbój lekkoatletyczny. On jest przeznaczony dla osób, które mają troszeczkę lepszą sprawność fizyczną. Mianowicie odbywa się bieg, skok i rzuty. I tu jest klasyfikacja, punktacja i zwycięzcy są uhonorowani pucharami i medalami. Natomiast blok rekreacyjny to jest 10 stacji rekreacyjnych, gdzie też są rzuty oczywiście, chody, niesienie piłek lekarskich. To wszystko odbywa się na zasadzie akceptacji, czyli uczestnictwa. I każdy z uczestników dostaje oczywiście pamiątkowy medal i dostaje koszulkę na pamiątkę z Olimpiady Hefajstosa.
1: Każda olimpiada zaczyna się inauguracją, czyli tym przemarszem. W tym roku będzie podobnie?
0: Tak, i tu szczególnie Państwa zapraszam, gdyż wystąpi formacja taneczna, która u nas w Wrocławku jeszcze nie istnieje. Są to marżonetki z Gostynina, zdobywcy wielu miejsc Mistrzostw Polski, nawet Mistrzostw Europy. Zapraszam, będzie pokaz, będzie przemarsz. Będzie naprawdę pięknie. Pogodę zapewniamy.
2: W tym samym czasie w Zakrzewie rozpocznie się rodzinny piknik, połączony ze zbiórką charytatywną dla Aleksandry Ślęzak. Organizatorzy przygotowali przejażdżki kładami, pokazy samochodów i motocykli, konkursy oraz koncerty.
3: Stworzyliśmy fajne wydarzenie, które mam nadzieję przyciągnie wiele osób. Zapraszamy wszystkich posiadaczy fajnych pojazdów, czy to są pojazdy nowe, czy stare, mało używane lub bardzo zużyte. Tylko żeby były dopuszczane do ruchu, będą uczestniczyły w paradzie, która odbędzie się na terenie gminy Zakrzewo. Naszą wydarzenie przyciągnie wiele osób. Z tego, co słyszymy, jest to impreza wyjątkowa w naszym tutaj regionie. Swoją obecnością zaszczyci nas sam Piotr Jamroś, który wystąpi na scenie, zaśpiewa jakieś fajne swoje utwory. Na imprezie przewidziane są kulinaria wszelakie. Na pewno komuś przypadnie to do gustu. Nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały mnóstwo jedzenia. Będzie pokaz samochodów sportowych. Są możliwe przejażdżki tymi pojazdami. Będą pokazy kładów. Kłady będą również mogły przewozić dzieci na terenie tego placu. Można będzie obejrzeć wiele motorów, które zadeklarowały się, że do nas też przybędą. Impreza zaczyna się o godzinie 10. Prawdopodobne zakończenie imprezy z około godziny 21. Z tego tytułu, że mamy przygotowane bardzo wiele atrakcji dla młodzieży, dla dzieci, w szczególności dla dzieci. Będzie malowanie twarzy, będą zjeżdżalnie, będzie piana party, będzie bitwa kolorów. Wszystko, co tylko kto sobie wymarzy. A także mamy paintball. Z paintballa będzie można ostrzelać samochód, który zostanie specjalnie przygotowany do tego celu, a po całym ostrzelaniu straż pożarna popnie go na kawałki, pokaże, jak to się robi profesjonalnie. Na pewno będzie co robić i nikt się nie będzie nudził. Główny cel tego pikniku, żeby zebrać pieniążki do Aleksandry Ślęza, które dziecko niestety choruje, a chcemy jej bardzo pomóc, a tych pieniążków potrzeba bardzo wiele. Wstęp na piknik jest wolny oczywiście, nikt nie płaci za wstęp. Jeżeli ktoś będzie miał dobre serce, może przekazać do puszki, do fundacji jakiś grosz od siebie. Każda złotóweczka się liczy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu piknikowi jednak ta kasa troszkę podrośnie do góry i przybliży to do zakończenia leczenia tego dziecka.
2: Również od godziny 10 wystartuje akcja Łapa w Łapę po Włocławku. Wolontariusze wraz z psami ze schroniska będą spacerować po włocławskich bulwarach, Parku Sienkiewicza i innych częściach miasta, zachęcając mieszkańców do adopcji swoich podopiecznych. O godzinie 11 najmłodsi mogą wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku na seans niespodziankę w ramach cyklu Kinomania. Organizatorzy nie zdradzają tytułu filmu, ale zapewniają rodzinną atmosferę i dobrą zabawę. Jednym z największych wydarzeń weekendu będą rozpoczynające się w sobotę 29 dni Lubrańca. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godzinę 17. Później na scenie pojawią się lubranieckie gitary, Disco Boys i Nowator, a wieczór zakończy się dyskoteką pod gwiazdami.
4: Serdecznie zapraszamy, bardzo się cieszymy, że tradycyjnie dni Lubrańca w formie trzydniowej, tym razem sobota, niedziela, poniedziałek, już 29 będziemy bawić się, nawet burmistrz będzie tańczył, będą wspaniałe zespoły, ale przede wszystkim również rywalizacja sportowa, na co stawia Lubraniec.
2: Sobotni wieczór upłynie również pod znakiem obchodów 35. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w diecezji wrocławskiej. O godzinie 18:00 przy kościele w Kruszynie rozpocznie się koncert A Siły Ducha w Człowieku w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Niedziela rozpocznie się sportowo. W Lubrańcu od rana odbędą się turnieje piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie, a w południe wystartuje piąty bieg uliczny Lubraniec na 5 km.
5: Serdecznie zapraszamy rywalizację.

0: rywalizacje sportowe, koszykówka 3x3, piłka siatkowa, plażowa też w sobotę i w niedzielę, przepraszam. I w niedzielę również piąta edycja biegu Lubraniec na 5.
1: Co jest bardzo istotne, no niestety nasze zespoły, jak mówię o reprezentacji 3x3, przegrała 2 mecze i z Mongolią i z Łotwą, zdaje się, minimalnie, ale jednak, dlatego postanowiliśmy te nasze nadzieje, oprócz husarii w podnoszeniu ciężarów, również przedstawić na koszykówkę w takim fajnym wydaniu i będziemy robić wszystko, aby pogoda dopisała, ale w razie jak spadnie kropelka czy dwie, to proszę się nie denerwować, bo naszym stronom jest bardzo potrzebny deszcz. Na niego czekamy, bo wtedy, jeśli ten deszcz w razie jakby spadł, a nie spadnie, lepiej oczywiście dzień później, ale wtedy nie będziemy mieć środków na 30. jubileuszowe Dni Lubrańca w następnym roku.
2: Wieczorem miłośnicy muzyki będą mieli do wyboru dwa duże wydarzenia. O godzinie 18 na włocławskich bulwarach rozpocznie się koncert Fajansowe Sny, organizowany w ramach święta województwa kujawsko-pomorskiego.
3: W okolicach 7 czerwca wiele wydarzeń kulturalnych, naukowych i wiele eventów, ale również uroczysta sesja Sejmiku Województwa i msza w intencji mieszkańców naszego województwa. A to wszystko dlaczego 7 czerwca? Dlatego, że to właśnie w 7 czerwca w 1991 roku i w tym roku obchodzimy 35-lecie pewnego rodzaju jubileusz związany z przybyciem Jana Pawła II do naszego województwa, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, a później za kilka lat też 7 czerwca odwiedził jednocześnie Bydgoszcz i Toruń w 1999 roku. W związku z tym wiele wydarzeń, tak jak powiedziałam, zaczynamy już 5 w Toruniu i w Bydgoszczy odbywają się festiwale Astrobas. 6 czerwca już tutaj na terenie powiatu włocławskiego przepiękny koncert w miejscowości Kruszyn w wykonaniu orkiestry artystycznej Wojska Polskiego, na których wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale również 6 czerwca w Toruniu festiwale pod wspólnym niebem, wiele gwiazd rangi krajowej. Punkt kulminacyjny to 7 czerwca msza święta o godzinie 12 w Kruszynie, w parafii Kruszyn, w intencji mieszkańców, a 8 czerwca spotykamy się na uroczystej sesji właśnie w tym roku we Włocławku. Także szanowni Państwo, pani redaktor zadała mi pytanie o 7 czerwca o koncert, który będzie we Włocławku. Również bardzo chciałabym Państwa zaprosić Fajansowe Sny, no bo przecież jak we Włocławku to nie możemy o niczym innym powiedzieć, jak o fajansie. Na scenie wystąpią Ania Dąbrowska, Kaja, Chyży i jeszcze wiele innych gwiazd. I to wszystko na bulwarach o godzinie 18, a o godzinie 17.15 chciałabym również zaprosić mieszkańców, którzy cenią sobie takie słowo jak odwaga, bo będziemy przemierzali po wszystkich największych miastach naszego województwa z mobilnym muralem, właśnie ze słowem odwaga. I tutaj na bulwarach w 7 o godzinie 17.15 każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć, pomalować i tą odwagę, której dzisiaj bardzo potrzebujemy, bo często o wartości musimy się bić, będzie mógł ją zaznaczyć. Także zapraszam wszystkich mieszkańców.
2: Na jednej scenie wystąpią między innymi Kaja, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Godzinę później o 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku rozpocznie się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Przed publicznością wystąpią doktor habilitowany Jarosław Tarnawski oraz Orkiestra Symfoniczna. Jak widać, najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki, sportu, rodzinnych pikników, jak i osoby szukające spokojniejszych propozycji kulturalnych. Na mapie Włocławka pojawia się kolejny punkt, który przyciągnie wzrok spacerowiczów i turystów. Już niebawem park na Słodowie zyska

0: wyjątkową ozdobę, wielki talerz inspirowany wrocławskim fajansem. To jedna z inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego za rok 2026.
1: Powoli w tej przestrzeni publicznej naszego miasta fajans zadomawia się coraz mocniej. Po rondach, które jakiś czas temu zostały ozdobione właśnie elementami fajansowymi, a tym razem na wyraźne życzenie mieszkańców, dlatego że to był pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim i wybrany przez mieszkańców Włocławka w budżecie obywatelskim, żeby właśnie w parku na Słodowie ręcznie malowane, bo to jest właśnie tak wykonane, dużych rozmiarów talerz fajansowy był postawiony, na którym będzie można robić zdjęcia i który będzie też takim charakterystycznym elementem tego parku. Zleciliśmy wykonanie tego zadania lokalnej firmie, która, no, co mnie bardzo cieszy, zaangażowała kilkadziesiąt malarek, które są związane tak naprawdę z tradycją włocławskiego fajansu w różny sposób i no, co prawda nie fajansowy, bo to nie jest talerz ceramiczny, ale ręcznie malowany we wzory, tradycyjne wzory fajansowe, które przecież cieszą oczy nie tylko Polaków, bo fajans jest na całym świecie, a ostatnio silnie też reprezentowany na europejskim szlaku ceramiki.
2: Powiedzmy jeszcze, w którym miejscu ten talerz będzie stał, kiedy będzie stał i jak duży będzie?
1: No, talerz jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, ma około 3 metrów wysokości. Będzie znajdował się w parku na Słodowie i tutaj tak naprawdę konkretne miejsce zostanie wskazane przez wnioskodawcę w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zarządza tym terenem naszego miasta. No ale cel jest taki, żeby właśnie ten talerz był ładnym tłem do robienia zdjęć i do popularyzacji też tej ponad 150-letniej tradycji włocławskiego fajansu. Co ważne, będzie też zdobił wieczorem i w nocy, dlatego że będzie podświetlany fajans, więc ten talerz fajansowy, więc nawet po zmroku na pewno będzie cieszył oczy osób przebywających w tym miejscu.
0: To nie przypadkowa dekoracja, a kolejny element miejskiej opowieści o fajansie.
2: Pomysł wielkiego talerza z fajansu włocławskiego narodził się, patrząc na to, co już jest we Włocławku, czyli na wielką cukiernicę i na wielki wicek, które są na włocławskich rondach. Stąd również pomysł, żeby powstał talerz, jeszcze bardziej dostępny zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do naszego miasta, by mogli z bliska podziwiać właśnie ten włocławski fajans, by mogli zrobić sobie zdjęcie, czy to pamiątkowe, czy chociażby na jakąś okoliczność. Tym samym chcemy zafajansować Włocławek, czyli chcemy kontynuować swoje działania. Chcemy, żeby to działanie w ramach budżetu obywatelskiego było takim wydarzeniem cyklicznym, żeby co jakiś czas właśnie w sposób regularny ciągle coś powstawało właśnie z fajansu włocławskiego, bo fajans włocławski to jest symbol Włocławka.
0: Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu. To był dzień pełen sportowych emocji, rywalizacji i dobrej zabawy. Na placu fajansu włocławskiego powstało wyjątkowe miasteczko lekkoatletyczne, w którym dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach.
3: Tradycyjnie, jak co roku, naszym najmłodszym mieszkańcom Włocławka chcemy zaprezentować królową sportu, czyli lekkoatletykę w wydaniu takim zabawowym. I jak co roku miasteczko lekkoatletyczne we włocławskiej wzorcowni istnieje w tym roku po raz pierwszy na placu fajansu włocławskiego.
4: Jakie konkurencje czekają tutaj na najmłodszych?
3: Konkurencje takie typowe, czyli bieg skok-rzut, biegamy na 30 metrów, pchamy kulą, taką specjalną kulą, skaczemy wzwyż i rzucamy do celu. Także trochę lekka atletyka połączona ze strzelectwem, ale wszystko w tym zabawowym rytmie jest. I później oczywiście medale, gadżeciki, ewentualnie lody dla wybrańców, dla tych, którzy osiągają jakieś fajne wyniki, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby młodzież pobawiła się i zaszczepić w niej tego ducha lekkiej atletyki.
4: No właśnie, widzi pan na przestrzeni lat, że ta lekkoatletyka jest jeszcze bardziej popularna wśród młodzieży?
3: Tak, to znaczy ona musi być popularna, bo wszystkie dyscypliny sportu z niej czerpią i nie ma piłkarza, który by nie potrafił biegać, czy koszykarza, który by nie potrafił rzucać. Także z lekkiej atletyki wywodzi się tak naprawdę wszystko.
0: Podczas wydarzenia

0: Podkreślano, że takie imprezy są potrzebne, a lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu.
1: Program Lekkoatletyka dla każdego, jak widać dzisiaj, jest na tyle uniwersalnym programem, który może wyjść do wszystkich i można zorganizować miasteczko lekkoatletyczne nie tylko na stadionie lekkoatletycznym, tylko jak dzisiaj w centrum handlowym i wykorzystać piękną pogodę i wyjść do potencjalnych przyszłych lekkoatletów, kibiców, ludzi zainteresowanych sportem, bo lekkoatletyka to baza do każdego sportu, jaki byśmy chcieli uprawiać. Żeby grać dobrze w kosza, w siatkówkę, pływać czy grać w piłkę nożną, trzeba nauczyć się biegać, skakać, a to jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami.
2: Będzie pan już dzisiaj obserwował tych młodych, którzy w przyszłości mogą zostać właśnie mistrzami?
1: Jasne, że tak. Bardzo bym chciał, żeby z takich miasteczek wyrosły osoby, które będą nas reprezentować podczas największych światowych imprez. Chcielibyśmy, ażeby rzesza lekkoatletów, którzy będą zdobywali medale czy Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich, była jak najszersza i mam nadzieję, że będą wśród nich również mieszkańcy Włocławka.
2: W jakim momencie widać właśnie, że ci młodzi już są na takim etapie, że mogą osiągnąć sukcesy?
1: To bardzo ciężko wyrokować. Dzieciaki w tym wieku są na różnym poziomie rozwojowym i czasami może się okazać, że ktoś, kto swoje siły ma głęboko jeszcze ukryte i wyzwoli je dopiero w wieku lat nastoletnim, ale na pewno trzeba zaszczepiać i wśród rodziców, i wśród dzieci potrzebę, chęć ruchu i takie miasteczka jak dzisiejsze tutaj we Włocławku na pewno służą pomocą.
0: Po zakończonych konkurencjach uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami.
2: Jak ci poszło?
3: No chyba dobrze, tak mi się wydaje.
2: Otrzymałeś już medal, jest duma?
3: Tak, jest.
2: Powiedz mi, interesujesz się właśnie sportem?
3: No, od dłuższego czasu, od kilku miesięcy może, tak?
2: A jaka dyscyplina sportu jest ci najbliższa?
3: Lekkoatletyka.
2: Dlaczego akurat ona?
3: Jakoś tak nie wiem, najlepiej mi w tym idzie chyba.
4: Bardzo fajnie, fajna atrakcja.
2: Tak? Podobało ci się?
4: Bardzo fajnie jest.
2: Dostałeś medal, powiedz, jest duma, że uczestniczyłeś w czymś takim?
4: Tak.
2: Okej, a interesujesz się sportem?
4: Tak.
2: A jaki sport uprawiasz?
4: Czasem z bratem idę na koszykówkę.
2: A dlaczego akurat koszykówka?
4: Bo to najbardziej umiem.
0: Odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów patronatów sportowych dla włocławskich przedszkoli.
5: Mamy patrona Akademię H2O, która wspaniale wywiązuje się z powierzonych zadań. Dzieciaki cudownie spędzają czas na basenie. Cieszą się na możliwość skorzystania z tak dobrej formy atrakcji sportowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie się układała tak dobrze, a dzieci będą miały możliwość jak najczęściej przebywać na basenie, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a pływanie w szczególności, do czego serdecznie zachęcam.
6: Nasze przedszkole publiczne numer 36 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Chadomskiej ma patronata sportowego klub Anwil Włocławek, klub koszykówki Anwil Włocławek. Zajęcia polegają na różnego rodzaju formach aktywności ruchowej z dziećmi w każdym wieku, z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Przychodzą do nas koszykarze z klubu Anwil, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia, opowiadają o tym sporcie, o koszykówce, ale oprócz tego dzieci mają możliwość również uczestniczyć w treningach koszykarzy. Zwiedzały halę sportową, oglądały szatnie, brały udział w rozmowach z koszykarzami. No, dzieci są bardzo zadowolone i my jako przedszkole również.
2: Czy dzieciom właśnie się podobają takie zajęcia?
6: Tak, bardzo. Są to jednak zajęcia no, z osobami, które znają nie tylko z telewizji, ale z różnego rodzaju spotkań, z różnego rodzaju rozmów z rodzicami, z nauczycielkami. No jednak są to też autorytety sportowe, więc myślę, że te zajęcia są dodatkowo atrakcyjne.
0: Sportowa atmosfera, uśmiechy i zaangażowanie uczestników pokazały, że lekkoatletyka wśród najmłodszych cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do wakacji został jeszcze miesiąc, jednak jak wiadomo, coraz mniej osób decyduje się na spontaniczne wyjazdy. Urlopy, szczególnie te zagraniczne, są planowane dużo wcześniej. Ze statystyk wynika, że najchętniej wybranym przez Polaków kierunkiem zagranicznym wakacji są Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania czy Włochy, a więc miejsca, gdzie słoneczna pogoda jest gwarantowana. Posiadacze psów czy kotów nie zawsze mogą zabrać ze sobą swoich czworonożnych pupili.
7: Coraz więcej jest ofert tak zwanych wakacyjnych, przyjaznych zwierzętom, gdzie można zabrać ze sobą

0: chwila, czy to nad morze, czy to w góry, czy to na Mazury, więc zachęcam do szukania takich ofert. Jeżeli natomiast marzą się Państwo wakacje poza granicami naszego kraju, bardzo dużo jest możliwości umieszczenia psów w hotelach. Są specjalnie prowadzone hotele dla psiaków. Oczywiście, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja taką listę na pewno przygotuję na kolejny odcinek, bądź tuż przed odcinkiem wakacyjnym. Zresztą w zeszłym roku również taką listę też umieszczałam, więc oczywiście podzielę się z Państwem tymi informacjami. Niemniej jednak zachęcam również do szukania w internecie takich miejsc, do sprawdzania opinii na temat takich miejsc, bo no nie każdy hotel jakby spełnia oczekiwania właścicieli swoich pupili, którzy są tak naprawdę dla nas najważniejsi. My jako schronisko dla zwierząt we Włocławku nie przyjmujemy zwierząt na okres wakacyjny, ponieważ nie prowadzimy usług hotelowych. Jesteśmy schroniskiem dla zwierząt bezdomnych, bez opieki, więc takie zwierzęta u nas znajdą swoje schronienie i tymczasowy dom. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne, posiłkujmy się, drodzy Państwo, hotelami typowo dla zwierząt. Jeżeli chodzi o opiekę nad kotem, no jest to dużo łatwiejsza opieka, no nie ukrywajmy, więc można czy to poprosić najbliższą osobę, czy może poprosić sąsiada, sąsiadkę, żeby wszedł, nakarmił kociaka, wyczyścił kuwetę. Myślę, że to jest dużo mniejszy obowiązek jak obowiązek nad psiakiem.
1: Z uwagi na wakacyjne wyjazdy utarła się opinia, że latem do schronisk dla zwierząt trafia więcej poczuconych czworonogów. We Włocławku ta tendencja jest inna.
0: Zgadza się, myślę, że to było w zeszłym roku lub dwa lata temu, ten czas no, tak niesłychanie szybko biegnie. Owszem, był to jakby fenomen wakacyjny, gdzie w wakacje było u nas więcej adopcji zwierzaków niż samych ich przyjęć. Niemniej jednak owszem, okres wakacyjny no, jest to okres, gdzie tych zwierząt trafiało kiedyś więcej. Na tą chwilę z mojej perspektywy i z mojej obserwacji zjawisko porzucania zwierząt w trakcie wakacji się zmniejsza. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, dobrze rokująca wiadomość, jeżeli chodzi tutaj o zwierzaki mieszkające na terenie naszego miasta bądź na terenie naszej gminy. Obserwuję, że jest tendencja spadkowa. Myślę, że jest większa świadomość społeczna w tym temacie, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że i w tym roku będzie więcej adopcji niż przyjęć.
1: A już w sobotę wolontariusze schroniska dla zwierząt we Włocławku od 10 do 15 będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i centrum miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Czas szybko leci. Najstarszy włocławski klub piłkarski kończy w tym roku okrągłe 80 lat. Klub znany obecnie jako Włocławia na przestrzeni lat kilka razy zmieniał nazwę. Trójkolorowi osiągali sukcesy, ale zaznała także smaku porażki, nie tylko sportowej. Kilka lat temu zespół został wycofany z rozgrywek. Teraz wraca na właściwe tory.
2: Szybko zleciało, no to jest klub 80-letni, z tradycjami, dużo się działo, naprawdę teraz dopiero tak, no przyjęliśmy tutaj z Marcinem, prezesem, też ten klub i tak chcemy to tak w ten sposób przedstawić, żeby to naprawdę ładnie wyglądało i organizujemy dużą imprezę 14 czerwca w Parku Słodowo.
3: Właśnie 14 czerwca, Park na Słodowie. Powiedzmy, co tam się będzie działo, o której zaczynacie?
4: Start będzie o godzinie 12, będzie się działo mnóstwo rzeczy, będą zjeżdżalnie, dmuchańce, będzie scena, będą występy, będzie zespół disco polo, plebojsi. Będzie trwała impreza do godziny 19:20.
3: 19:20, rozumiem, że też atrakcje typowo sportowe, tak? Skoro Wrocławia to klub piłkarski, ale nie tylko piłka nożna.
2: Nie, będą też różnego rodzaju zawody. Będzie koszykówka, będzie siatkówka, różne będą też turnieje przeprowadzane, dla dzieci dużo atrakcji, będą też spółki Urzędu Miasta, Urząd Miasta. No naprawdę impreza fajna, otwarta, więc zapraszamy calutki Wrocławek.
3: Właśnie impreza będzie integrowała, ale nie samą Włocławię, ale właśnie cały Włocławek, także kibiców, sympatyków tej drużyny.
4: Oczywiście wszystkie osoby z Włocławka są zaproszone, tak prezes powiedział.
2: Bo to też również będzie 80-lecie klubu i lekko przedłużony Dzień Dziecka w klubie, tak? I też będą właśnie dzieci z Domu Dziecka zaproszone.

0: Też nasz partnerski klub ŁKS przyjedzie, będzie się wystawiał, też będzie fotobudka, także no naprawdę dużo atrakcji.
1: Będzie można się zapisać swoje dziecko do klubu?
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
2: Przypominamy, Słodowo 14 czerwca. Zapowiada się bardzo ciekawie i sportowo, a przede wszystkim rodzinnie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej.

0: cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną, jak co tydzień, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Witam Ciebie,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Spotykamy się w długi czerwcowy weekend. Weekend, który nie jeden z nas, właśnie biorąc sobie dzisiejszy dzień wolny, zamierzał wypocząć, przedłużyć weekend 4 dni. No ale okazuje się, że tak naprawdę to my w dzisiejszych czasach musimy nauczyć się wypoczywać, bo często jest tak, że po jakimś takim przedłużonym weekendzie spotykamy się w pracy, jak się jestem zmęczony, nic nie wypocząłem, nie nadrobiłem, nie wyspałem się i tak dalej. No i właśnie o tym odpoczynku i relaksie porozmawiajmy dziś, o takim, który faktycznie regeneruje nasze ciało i nasz umysł.
1: Tak, przede wszystkim powinniśmy przyjrzeć się temu, co jest dla nas komfortowe i przy czym wypoczywam, bo jedni wypoczywają aktywnie, drudzy wypoczywają bardziej pasywnie, więc to też bardzo istotny element, jak nam wypoczywa się najlepiej. Jeden będzie wypoczywał jeżdżąc na rowerze, a drugi po prostu oglądając na przykład telewizję, czy czytając książkę, czy w ogóle leżąc, nie robiąc po prostu kompletnie nic. I warto tutaj przede wszystkim zrzucić te stereotypy, że musimy coś robić w trakcie wolnego, żeby ten czas nie był stracony, na rzecz tego, aby po prostu pójść w kierunku siebie i słuchania tego, co my potrzebujemy.
0: Tak, zwyczajowo przyjęło się, że mówimy o tym, że jak ktoś ma taką pracę biurową siedzącą, to najlepiej jemu się wypoczywa i relaksuje, jak ma trochę ruchu i takiego podniesienia adrenaliny. A ten, który pracuje fizycznie, no to jego wypoczynek to jest taki właśnie siedzenie z książką albo w ogóle leżenie na kanapie, nic nie robienie. I czy to faktycznie tak jest, czy to nie jest bardziej uwarunkowane tym, o czym wspomniałaś na początku, naszym takim typem osobowości charakteru?
1: Myślę, że to trochę taki miks tego wszystkiego, bo niektórzy będą właśnie po prostu poszukiwali tego, co będzie odwrotnością tego, co mają na co dzień. Inni z kolei nie będą sobie dawali po prostu przyzwolenia na to, żeby funkcjonować inaczej niż jeśli zbliża się weekend wolny, jeszcze dłuższy weekend, no to zaraz jakaś działka do opracowania, trawnik do skoszenia, kwiatki do posadzenia, coś do podlania i tak dalej. I przez cały czas tak naprawdę będzie nakładać sobie te presje, a jeśli nie sam, to często też ludzie wokół mówią, tak, no tyle masz wolnego teraz, to zrobiłbyś tamto. Jednocześnie nie dajemy sobie po prostu tak społecznie przyzwolenia na to, żeby odpoczywać prawdziwie.
0: Prawdziwie wypocząć. A jak powinien wyglądać prawdziwy wypoczynek? Już pomijam fakt, czy ten aktywny, czy no taki, który akceptuje nasz organizm i który nie ma przynieść zamierzony efekt.
1: Przede wszystkim na pewno równowaga pomiędzy działaniem a takim odpuszczeniem działania. Każdy z nas będzie potrzebował innej proporcji, ale jednak każdy potrzebuje gdzieś tam choć odrobinę poleżeć, pomyśleć albo nie myśleć wcale, jeśli potrafi, tak, a pooglądać coś, czy po prostu posłuchać jakiejś muzyki, a może włączyć sobie jakąś relaksację i w ten sposób po prostu bardziej biernie spędzić ten czas, ale jednocześnie ten czas aktywny, kiedy jednak

0: po prostu jesteśmy w działaniu i robimy to, co lubimy, też będzie niejednokrotnie odpoczynkiem, bo wiadomo, że ten odpoczynek też gdzieś tam nam się mimo wszystko dzieli na ten i fizyczny, i ten umysłowy.
1: Łatwiej jest odpocząć, jak jesteśmy zmęczeni fizycznie, czy jak umysłowo? Jak to jest? Wydaje się, że fizycznie, prawda? Bo wystarczy poleżeć, odpocząć, dać mięśniom trochę luzu. Gorzej wyłączyć głowę.
0: Tak, generalnie jeśli chodzi o takie zmęczenie umysłowe, to ono bardzo często oddziałuje nie tylko na umysł, ale również ciało jest zmęczone, więc tak naprawdę to zmęczenie umysłowe jest trochę takim zmęczeniem umysłowo-fizycznym, a to fizyczne może być czasem takim czysto fizycznym zmęczeniem, a więc ciężko tak naprawdę zróżnicować, gdzie będzie łatwiej odpocząć. To też zależy na co sobie tak naprawdę pozwalamy i jak się czujemy. Jeżeli to jest zmęczenie fizyczne, i my jesteśmy w stanie po prostu się położyć i odleżeć swoje, no to ekstra, to wtedy szybko dojdziemy do siebie. Ale jeśli do głosu dojdą te wszystkie ograniczenia, które mówią nam nie, no to o ten odpoczynek będzie po prostu trudno.
1: Spotkałam się z taką teorią, że takie prawdziwe odpoczywanie to jest też odpoczywanie, kiedy robimy w tym czasie wolnym wszystko to, czego nie możemy zrobić, bo ciągle jesteśmy zajęci. Takie to, co, o czym marzymy, o czym, co nam chodzi po głowie, to wtedy wypoczywamy. Obojętnie, czy to jest aktywne wtedy, czy takie bardziej bierne, ale chodzi o to, żeby robić zupełnie coś innego niż na co dzień.
0: Może to być z pewnego punktu widzenia jak najbardziej dobrym sposobem, natomiast zastanowiłabym się nad takimi konsekwencjami psychologicznymi, jeżeli to jest coś wow, ekstra, coś, co my, na co my tak długo czekaliśmy, to myślę, że tak powiem najprościej mówiąc, tak wypompujemy emocjonalnie bardzo mocno, mimo że to będą pozytywne emocje, tak, pozytywne niekoniecznie, bo nie mamy pozytywnych emocji, ale takie, które są dla nas przyjemne. To też będzie na nas oddziaływało później w ten sposób, że możemy czuć ogromne zmęczenie, taki spadek i też przy realizowaniu marzeń, pragnień, jakichś takich dużych rzeczy, których nie możemy robić na co dzień, wzrasta nam dopamina. I jeżeli my potem wrócimy do pracy i do takiego spokojnego, normalnego funkcjonowania, to ta dopamina nam spada i czujemy jakby taki ogromny spadek z wysokiej góry. Bardzo.
1: Czyli to jest to właśnie, o czym powiedziałam, że wracamy do roboty zmęczeni, a wydawało nam się, że bardzo odpoczywamy i jeszcze realizujemy to, o czym zawsze marzyliśmy.
0: Dokładnie.
1: Ale to jest takie, nie takie zmęczenie, jak jesteśmy zmęczeni na co dzień, na przykład 7 dni w tygodniu, wykonując te same czynności, podołając wszystkim obowiązkom, pełna odpowiedzialność. To troszeczkę inne zmęczenie jest,
0: zupełnie
1: tak?
0: Zupełnie inne i mieszające się właśnie z takim najczęściej zmęczeniem fizycznym, które nas zalało, a jednocześnie radość i wiele różnych innych przyjemnych emocji, które będą po prostu nam towarzyszyły, ale też będą zużywały nasze zasoby i pod koniec dnia możemy czuć, że jesteśmy po prostu już naprawdę wykończeni.
1: A jak odpoczywają dzieci?
0: Najczęściej aktywnie, mimo wszystko ciężko jest.
1: No właśnie,
0: jest
1: to trudno pogodzić czasami interes rodziców i dzieci, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, dlatego że jeżeli dzieci mamy, to często one będą nas po prostu ciągnęły do tego, żeby wyjść na plac zabaw, na rower, na hulajnogę, gdzieś się przejść i oczywiście jeżeli my to lubimy, to dobrze się zgrywamy, ale jeżeli potrzebujemy takiego odpoczynku typowo statecznego, no to możemy mieć tu pewnego rodzaju zgrzyt. Oczywiście gdzieś tam, jeśli poszukamy dobrze, to pewnie uda się zorganizować jakieś elementy pośrednie, jakiś piknik na łące, gdzie dzieci będą biegać, a my siedzieć na kocu. No ale wiadomo, że różnie to bywa i dzieci gdzieś tam prędzej czy później też do nas przyjdą. Mama, chodź się pobaw, tata, zobacz, coś tam lata i brat zrobił mi to, a siostra zapomniała o tym.
1: A czy można sobie pozwolić na odpoczynek od dzieci i na przykład w cudzysłowie sprzedać dzieci najbliższej rodzinie, która chętnie je przyjmie oczywiście, mówi i chętnie się nimi poopiekuje? Czy tak, na taki wypoczynek możemy sobie pozwolić bez takiego uszczerbku i poczucia, o kurczę, czy ja na pewno mamy te 3 dni, moglibyśmy spędzić je wspólnie, a jednak ja tak egoistycznie do tego podeszłam?
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli mamy ten luksus, że rzeczywiście ktoś jest w stanie zaopiekować się dziećmi i dodatkowo wiemy, że te dzieci będą tam szczęśliwe, to warto wtedy skoncentrować się rzeczywiście na sobie i przyjąć taką perspektywę, że to jest coś, co zadowoli tak naprawdę każdego i tych, którzy mniej mają czasu na co dzień dla naszych dzieci i naszym dzieciom przyniesie to radość.

0: bo spędzą czas z kimś, z kim lubią ten czas spędzać, a my jednocześnie też po prostu odpoczniemy i zrobimy to tak, jak chcemy na własnych zasadach. Także oczywiście ograniczenia i stereotypy są zawsze, ale jeśli je zrzucimy, to z psychologicznego punktu widzenia może być to naprawdę dobrym rozwiązaniem.
1: I na koniec powiedz, bo najtrudniej jest uciec od, przynajmniej na starcie wypoczynku, a później przy jego końcówce, tu mówię już o dłuższym wypoczynku, od tej codzienności, od galopujących myśli, które nam się tłoczą. My idziemy pierwszego dnia na urlop i cały czas jesteśmy nabuzowani, czy na pewno ze wszystkim nie zostawiliśmy niczego, co tam zalegało i tak dalej, i tak dalej. Są techniki, które pozwalają wyłączyć, że tak powiem, to myślenie, takie najprostsze. Jakie byś
0: takie
1: mogła tu
0: najprostsze.
1: Polecić? Tak.
0: Na przykład, jeżeli jest jakaś dręcząca bardzo nas myśl, to wyobrażamy sobie, że pompujemy balon, wdmuchujemy te myśli do balonu i wypuszczamy go do góry myślami. Tak? Jeśli ta myśl znowu przyjdzie, to ponownie robimy to samo.
1: I tak
0: możemy
1: do skutku?
0: Też, tak, i tak do skutku. Możemy sobie też wyobrazić, że jedziemy pociągiem i wysadzamy tę naszą myśl na danym przystanku, a my odjeżdżamy dalej. Także przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej myśli, że okej, byłaś, zostajesz tutaj, jakby już wszystko. Możemy przez chwilę oczywiście sobie gdzieś tam to odhaczyć, tak? Dać sobie na przykład 5 minut na to. Okej, poświęcę 5 minut na to, żeby sobie uzmysłowić, że wszystko jest zrobione. Po tych 5 już nie ma dyskusji nawet z samym sobą. Odkładam i wtedy zaczynam stosować na przykład te techniki, tak? Bo już wiem, że jest odhaczone, ja wiem, co zrobiłem, wiem, co jest wykonane i mogę po prostu to odpuścić.
1: Czym intensywniej będę myśleć, tym bardziej będę niepewny, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, prawda? To
0: No
1: też
0: tak,
1: jest
0: wtedy
1: taka,
0: się rodzi niepewność.
1: Tak, która nie daje już spokoju.
0: Dokładnie.
1: Czyli co, balon, pyk, wyrzucamy i odpoczywamy.
0: Dokładnie.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ta rozmowa, mam nadzieję, była dla Państwa też inspiracją, żeby wypocząć, tak naprawdę wypocząć, a nie tylko mieć dzień wolny, bo to jest zdecydowana różnica. A o tych formach i w jaki sposób dobrze wypoczywać rozmawiałam dziś z Ewą Witkowską-Malinowską, psychologiem. Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem Szukam domu. Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 35 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak

lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 5.

0: 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną

0: świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.